Radio SK.

0: RSK Wrocław.
1: Mes Liber, Astatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Hiszpania w finale, Francja na deskach. Znamy pierwszego finalistę mundialu. Hiszpanie nie dali szans Francuzom, wygrali 2-0 i czekają teraz na ostatniego rywala. Piłkarze La Roja od początku meczu starali się prowadzić grę i szybko zbudowali przewagę. W 22 minucie wykorzystali rzut karny, a w 58 po świetnej akcji drugi cios zadał Pedro Porro.
2: I podkręca tempo Hiszpania, jest szansa, jest 2-0.
1: A tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie dołożyli też szczelną obronę i utrzymali wynik do ostatniego gwizdka. Ich rywala w wielkim finale wyłoni drugi półfinał. W nim dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną. Polskiej reprezentacji za oceanem nie ma, ale tam jest już Robert Lewandowski. Polski piłkarz został zaprezentowany w barwach Chicago Fire. Za nim pierwszy trening z drużyną i konferencja prasowa. Lewy przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Był jednak pod wrażeniem tego, jak klub z USA starał się go pozyskać.
3: Widzą takie zaangażowanie. To też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
1: A szansa na debiut w nowych barwach już w nocy z czwartku na piątek. A tej nocy, a także wieczorem silne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice przetoczyły się m.in. przez województwo śląskie. W Jaworznie spadł sporej wielkości grat, a ulice szybko zamieniły się w rzeki. W tej chwili burze przechodzą przez Dolny Śląsk.
4: Jankes i Wiktor. W Radiu SK.
5: No i dzień dobry. Dzień dobry. Środa się zaczyna. Są takie badania, które mówią, że środa to jest najgorszy dzień tygodnia.
6: Skąd te badania wziąłeś? Zmień lekarza.
5: Przyszli też drudzy naukowcy i mówią, że najgorszy to jest ten dzień od poniedziałku do piątku.
6: Idźmy dalej, okej. Okay.
5: Sprawdźmy, jak jest po drugiej stronie głośnika. Uwaga, my mówimy co tam, wy mówicie...
6: My mówimy, co tam?
5: Wy mówicie? A?
7: Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło.
6: Jakby co tam co? U was? Dajcie znać.
5: 664-402-302 i tam jeszcze jest ta śmieszna ikonka mikrofonu na Messengerze.
6: Powiedz do mnie, co tam?
5: Co tam?
6: Byłem wczoraj na koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie. Ojojoj.

0: 9 minut po godzinie 8, środa, 15 lipca. W pół do piątku, proszę Państwa, dzisiaj już.
1: O, i to są te nasze poranne rytuały. Rita Ora, właśnie. My mówimy, co tam, wy mówicie. Słuchaj, Janki.
2: Tak.
1: Udało mi się zdobyć tajne nagranie z tego koncertu, na którym byłeś wczoraj.
0: Ale jak ja tańczę, czy to śpiewam, czy coś jeszcze innego?
1: Ciężko mi zidentyfikować, ale posłuchaj.
0: Ale podobnie brzmi Zenek Marteniuk po 15 koncercie w weekend.
1: Chciałem się tutaj, czy nie było kogoś, kto umie śpiewać?
0: Ale słuchaj, z muzyką i z instrumentami to brzmi naprawdę lepiej. I wszyscy się bardzo cieszą.
1: My mówimy, co tam, wy mówicie.
3: W sobotę mamy wesele i cały czas w naszych domach trwają wielkie przygotowania do tego wyjątkowego dnia. Pozdrawiam.
1: O, piękna sprawa.
0: Do czasu na pewno.
1: Ciekawe, kto tam na tym weselu będzie grał. I kolejny. My mówimy, co tam, wy mówicie.
4: Jaki jest motto cukierników? Ciasto pieniądz.
0: Nie otwierajmy tej szuflady z sucharami, bo będzie trudno wyjść z niej.
1: Ale przypominamy, że uzupełnić można ten apel każdym zdaniem, jakie tylko wpadnie wam do głowy. My mówimy, co tam, wy mówicie, trzy kropki.
0: Co tam u nas? Teraz Dawid Podsiadło.
1: O, kolejny, który umie śpiewać.
0: No i też był na Narodowym.
1: No, był. Piękne nagłośnienie.

0: Mamo, chcemy Bedwaniego. Mamy Bedwaniego w domu. Bedwani w domu. Tengo la camisa nera.
1: Tańczymy rzeczywiście wczoraj Bedwani na PGE Narodowym. Dzisiaj w Radiu SK i bardzo dobrze. 20 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakbyś miała wybierać Bedwani albo Zenek Martyniuk, kogo byś wybrała?
2: Bedwani.
0: No. Aśka, oddaj paszport.
2: Polsatu? Pracowanie.
1: No cieszymy się, że z nami
0: jesteś. Witamy, witamy.
1: Byłaś wczoraj na koncercie może Bad Bunny'ego?
2: Nie.
3: Nie byłaś.
1: A słyszałaś gdzieś tam?
2: Słyszałam, bo akurat jechałam. I były ulice podblokowane przez stadionie.
0: No, i tak łupało tak.
1: To Bad Bunny. No dobra, przeglądamy prasę, prasujemy oczywiście od samego rana, czytamy, sprawdzamy, no dzieje się.
0: Wakacje mają gwiazdy. Joanna Koroniewska pojechała z Maćkiem Dowborem na wakacje i pokazują dystans do samych siebie, wrzucając różne zdjęcia i roleczki na Instagram. Mm-hmm. I tym razem żona Maćka Dowbora z przymrużeniem oka skomentowała i zakpiła z hejterskich komentarzy na temat swojego małego biustu.
1: I co tam powiedziała?
0: Umieściła w sieci zdjęcie z nad basenu, gdzie rzeczywiście no, widać to, co widać.
3: Asia jest super.
0: Jest obok też Maciej Dowbor i jest podpis.
1: I co tam Aśka? To Asia napisała, tak?
0: Tak? Mhm. Kiedy twój stary ma większą miseczkę od ciebie.
2: Mam bardzo ważne pytanie.
0: Jakie? Mhm.
2: Czy Maciej też się śmiał?
0: Nie widać na zdjęciu.
1: Nie widać, ale pewnie, no dobrze, dobrze.
2: Idźmy,
1: idźmy dalej oczywiście. Erling Haaland, wiesz kto to jest?
2: Nie bardzo, ale...
1: No i słusznie. Piłkarz reprezentacji Norwegii. Wszyscy wrócili ze Stanów Zjednoczonych, a on wrócił z bardzo nietypowym prezentem. Sfotografowano go z wypchanym szopem praczem.
0: Taki zwierzaczek.
1: Z nim wychodził też w ogóle z samolotu, przyklejonym i obejmującym butelkę whisky.
0: Taka instalacja artystyczna.
1: I z tym wychodził właśnie z samolotu.
2: Każdy ma jakiegoś bzika. Każdy jakieś hobby ma.
0: A ja w domu mam chomika i wypchanego szopa.
2: No, bardzo ładnie. Prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Ten team z Norwegią, ale dzisiaj... A jak obstawiasz Anglia, Argentyna? Kto dzisiaj wygra?
2: Nie wiem.
1: Dawaj, no.
2: Anglia. Po dogrywce.

0: Rave. Rave, Radio SK. Rave. Wlewamy kawę.
1: Koleżanka się pyta, gdzie jest jej mąż. To ja mogę zaoferować Marcina Prockiego co najwyżej. Za chwilę wpadnie z newsami.
2: Marcin, dobry, jest fajnie.
1: Poważna historia będzie. CBA wczoraj znowu zadziałało i...
2: Zapukali do kogoś?
1: Tak.
2: No. U kogo tym razem byli?
1: Jakiś taki pan, co podobno świrował za bardzo. Jankes. Kama.
2: I Wiktor. A to nie był Bedmani, bo on też wczoraj tak świrował na scenie.
1: Ten akurat po polsku świrował.
3: Gdzie tu wsteczny jest?
4: To ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
10: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
11: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
12: Jak to ze wszystkich?
13: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
11: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
12: Jasne. Kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
13: Kopalnia Wrocław, strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
14: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10.15. Osiedle startowe Psie Pole, Zatorska 75. Ronson Development. Prosto do domu.
15: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Wrocław, ulica Trauguta 143. www.spyshop.pl.
11: Parasol pod ręką może się dzisiaj przydać przynajmniej do południa, tak mówią niektóre prognozy, inne mówią, że przez cały dzień dzisiaj popada we Wrocławiu, także lepiej chyba się z nim nie rozstawać. 22 stopnie maksymalnie mają pokazać dzisiaj wrocławskie termometry.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Spyshop. www.spyshop.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty są, szczegółów brak. Takie dosyć skąpe są na razie informacje po głośnych wczorajszych zatrzymaniach, a to w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Wieczorem zarzuty usłyszał były członek zarządu Fundacji Cezary J. i został zwolniony do domu. Nie wiadomo jeszcze co z drugim zatrzymanym, także byłym członkiem zarządu fundacji i byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim. Pogotowie strajkowe w grupie Azoty Puławy związkowcy przedstawili listę 13 żądań, które dotyczą głównie wynagrodzeń i warunków pracy. Spółka zapewniła, że analizuje postulaty, ale przypomniała przy tym o swojej trudnej sytuacji finansowej.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
20: SK Sport News.
11: Bezsilna Francja i Hiszpania w finale. W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata Hiszpanie 2-0 pokonali Francuzów. Piłkarze La Roja wyszli na prowadzenie w 22 minucie, wykorzystując rzut karny. Trójkolorowi byli zaskoczeni szybką grą Hiszpanów, którzy w dodatku zneutralizowali w ataku duet Mbappé-Dembele. W drugiej połowie drugie trafienie dołożył Pedro Porro. W końcówce Francuzi rzucili się do ataków, ale te okazały się nieskuteczne. I to Hiszpania w niedzielę zagra w finale z Argentyną albo z Anglią.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
21: Jankes,
18: Kama,
22: Kama
18: i Wiktor.
22: Wiktor.
2: Dziś się ładnie Marcin na koniec pokłonił wszystkim. Dziękujemy.
1: Chyba się kłaniał Hiszpanom. Tak mi się wydaje, że on im kibicuje.
2: Rzeczywiście, no dobra, Hiszpania gra dalej w wielkim finale, dzisiaj kolejny meczyk, Anglia, Argentyna, kibicujemy oczywiście, a jak tam u was, co tam?
23: Na pytanie, co tam, odpowiadam, środa, a wiadomo, jak środa minie, to już tydzień zginie.
1: My mówimy, co tam, wy mówicie, nagrywki na Messengerze.
24: Ja się staram.

0: que te hace llorar.
1: To znowu jest ten Good Bunny?
2: Nie, to kolega Enrique Iglesias. Podobnie śpiewa. 22 minutki i będzie z nami godzina 7, proszę państwa.
1: Tej, no historię mam prosto z Rosji. Nie wiem, czy jesteś na nią gotowy.
2: Nie bardzo, ale no jak już musisz, to poproszę.
1: Fakty są takie, że Rosjanie produkują sobie samochody BMW.
2: Jak to? Tak, te niemieckie samochody w Rosji?
1: Normalne BMW-ki wyjeżdżają z rosyjskich fabryk, bo okazuje się, że jak Niemcy się parę lat temu wycofali oficjalnie stamtąd, w ogóle wszyscy się wycofali, to zostawili fabrykę BMW w Kaliningradzie. Zostawili też dużo nieużywanych zderzaków i innych śrubek. I teraz Rosjanie po cichu sami sobie te samochody skręcają i one wyjeżdżają dalej nowe z fabryki.
2: Niesamowite, gratulujemy, czyli nie tylko Polak potrafi, rozumiem.
1: Tak. Trafiliśmy akurat w taki moment, kiedy potrafią sobie BMW wyprodukować, ale niestety mają problem z produkcją paliwa.
3: Radio SK. Reklama.
4: Skarbie? Mamy to!
5: Klucze? Hurra!
4: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
5: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
6: Już 18 lipca Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra. W programie liczne atrakcje, w tym konkursy, muzyka na żywo, lokalne browarnie i producenci serów. Szczegóły na forty.pl.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
10: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi, nie, dziękuję, nie jestem głodny.
11: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
17: Ale gdzie?
18: Na kop.

0: Wrocław Strefę Wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
1: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: I po reklamie.

0: Za 10 minut godzina 7. Uwaga, ktoś dzwoni.
1: A ja w sobotę mam 30 urodziny i robię imprezę w stylu PRL. Miłego dnia.
0: A to przyjedzie milicja.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
3: to you. Patrycja!
4: Eska budzi w urodziny.
5: Ja kiedyś mieszkałem z panem, który kiedyś pracował w milicji, blisko mnie mieszkał. Ja miałem takie metody, jak kiedyś zrobiłem taką porządną imprezę i już nie miał pomysłu na mnie, no to wykręcił bezpieczniki na klatce wszystkim. Między innymi u mnie była cisza.
0: Patrycja, dzień dobry. Czy ty pamiętasz najgrubszą imprezę urodzinową, jaka była w twoim życiu?
6: Dzień dobry. Pamiętam, była taka.
5: Ale wolę się nie wszystkie te historie nam... Tego nie mogę powiedzieć, tego nie mogę. Pamiętam. No dobrze.
6: Właśnie tak.
5: To życzymy ci jeszcze więcej takich porządnych imprezek. Dzisiaj twoje urodziny. No i co tam? Jakieś plany na dzisiaj są, czy nie?
6: Myślę, że jakieś dobre jedzenie, wyjście z mężem. I urlop.
0: Słuchaj, a propos tego męża, to powiedz te góry sobie, ta wycieczka na Zamek Książ, to kiedy to?
6: To właśnie dzisiaj.
0: I wiesz, że część jest już oficjalnie przekazana do mediów, czyli to, co wiemy, ale jest jeszcze tak zwana część wieczorna. Zostaliśmy poproszeni o to, aby to był jego as w rękawie, abyśmy się do końca jeszcze nie ujawnili z tym wszystkim. Tylko przygotuj się na to, że wieczorem będzie najlepsza część tej niespodzianki. Tyle możemy ci zdradzić.
6: O kurczę, tego się nie spodziewałam.
5: Ale to niesamowite. Co on może wymyślić? A jak długo ze sobą jesteście?
6: 8 lat.
5: No to może... Słuchaj, chciałbym się z tobą rozstać.
0: Nie, tego nie życzymy.
5: Ale nie, no pytanie, jaka niespodzianka? No bo wiesz, już są razem, jest fajnie, prawda? Jest dobrze tam u was?
6: Dobrze, jest bardzo
5: dobrze. No to popsujmy to! Nie, będzie dobrze. Tam jakieś coś ma być. Sami naprawdę nie wiem, ale no to kręcimy. Daj nam znać jutro, co tam się wydarzyło, dobra?
6: Dobrze, jasne.
0: Od nas również część jawna prezentowa. Na jednej ręce 100 zł, a drugą wielką, silną ręką taszczymy zapas oryginalnego soku.
5: Wszystkiego bardzo fajnego dla ciebie. Bawcie się dobrze na zamku. Zamek Książąt. Książ, to jest tak, tylko się nazywa.
0: Księży.
2: Konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.

0: Za 5 minut siódma Marcin Procki przyjdzie jeszcze raz.
1: Jeszcze jeden i jeszcze raz. Cały czas zastanawiam się, co to będzie za niespodzianka tego faceta dla naszej słuchaczki z okazji urodzin.
0: No Marisa śpiewała Odkochaj, więc...
1: Jednak. Ja tu naprawdę czuję, że on jakoś taki fajerwerk szykuje. No z okazji urodzin mam dla ciebie taką niespodziankę. Ale nie, no dobrze, będzie dobrze.
0: Na razie to Francuzi odkochali się w Mistrzostwach Świata i o tym między innymi szczegóły piłkarskie za chwilę o pełnej. Jankes, Kama,
2: i Wiktor. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
23: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Alerty IMGW przed burzami obniżone do 1 stopnia i obowiązują tylko dla 10 dolnośląskich powiatach, m.in. Kłodzki, Dzierżyniowski, Milicki, Oleśnicki, Wrocław czy też Ząbkowicki. Także trzeba uważać, może jeszcze dzisiaj popadać. 22 stopnie maksymalnie mają pokazać dzisiaj wrocławskie termometry. Na słońce też możemy liczyć po południu. Na ulicach Wrocławia za to liczymy się z korkami, no bo tych nie brakuje, w szczególności na opolskiej cierpliwości.
22: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. CNCARC.pl.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Dokładnie 7 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Byli faworytami turnieju i marzyli o mistrzostwie. Teraz są na deskach. Francuzi przegrali z Hiszpanią 0-2 i to La Roja zameldowała się w finale mundialu. Francuskie media od rana skupiają się na historycznej porażce. O czym więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
1: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów. Tak porażkę komentuje sportowy dziennik L'Équipe. Francuscy dziennikarze nazywają ofensywę swojej drużyny apatyczną i nie są w stanie znaleźć pozytywów w grze. Niemoc Francji, piłkarze brutalnie zderzyli się z rzeczywistością. To z kolei komentarz Le Monde. Nastroje w Hiszpanii z kolei można by zmierzyć najlepiej, ale chyba z sejsmografem. Tak cieszyli się kibice po drugiej bramce na rynku w Saragoście.
0: A w drugim meczu półfinałowym mundialu zagrają dziś wieczorem Anglia i Argentyna. Ambasador Ukrainy dziękuję polskim władzom i służbom za reakcję na incydent w Bielsku Białej. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał już zarzuty, za które grożą mu 3 lata więzienia. Ukraiński ambasador Wasyl Bodnar zwraca uwagę na to, że w obronie dziewczynek stanęli kierowca autobusu i jedna z pasażerek.
2: Wydarzenie, do którego doszło w autobusie w Bielsku Białej, nie jest jedynie historią o agresji. Jest przede wszystkim historią o człowieczeństwie, o empatii, o zdrowej reakcji społeczeństwa.
0: A z kolei premier Donald Tusk oświadczył, że to ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. Turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego. No to były obawy przez zawieszone loty z tamtego regionu. Takiego najazdu jak przed rokiem jednak nie będzie, mówi nam Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
20: Nie ma najazdu turystów arabskich na Zakopane. Na pewno nie przekroczymy 50% ilości gości turystów arabskich do zeszłego roku. Będzie to gwałtowny spadek.
0: Na górale liczą, że więcej rezerwacji od turystów z Bliskiego Wschodu pojawi się jesienią.
24: W Radiu SK.
25: 9 minutki po godzinie 7.
26: Tak pachną wakacje na antenie SK z samego rana.
25: Co tam u was? Co tam? Pytamy was. Co tam?
27: Co tam? Bez zmian. Nadal przystojny i skromny.
25: O, proszę nie zgapiać ode mnie.
28: Radio SK.
25: Co tam? Ja tam czekam na dzisiejszy wieczór, 21. Argentyna, Anglia.
29: To już będzie WhatsApp.

0: kolega Teddy tak delikatnie sugeruje. To już chyba ten moment, można by się podnieść, mimo że wakacje. 8 minut po 7 rano, dzień dobry raz jeszcze.
1: Poleżmy jeszcze troszkę.
0: To tak na boczku będziesz mówił do mikrofonu, dawaj.
2: No dobra, lecimy dalej, ale mamy newsa. To jest, słuchajcie, no niesamowita historia, bo wróciła sprawa rozszerzenia systemu kaucyjnego o kolejne rodzaje opakowań.
0: Daj mi spokój z tymi butelkami, już nie mogę stać w tych kolejkach, potem się dowiaduję, że zamknięte, nieczynne, przepełnione.
2: Nie
0: muszę
2: działa, to prawda, rzeczywiście, ja też sobie pojechałem z takim worem. No i tam był jakiś problem, ale dobra, zbieramy, oddajemy, jest okej.
0: Okay. Co nowego?
2: Co mają rozszerzyć? Uwaga, wygląda na to, i to jest naprawdę, już nie chodzi o to, czy na pewno to się uda. Kiedy to się jeszcze okaże, ale już na pewno wkrótce. Wygląda na to, że małpki, te małe buteleczki, najsłynniejsze buteleczki w naszym kraju, wkrótce dołączają do systemu kaucyjnego.
0: Kurczę, to ja wczoraj, jak byłem śmieci wyrzucić, przechodziłem obok takiej ławeczki, która jest u mnie na osiedlu.
2: A, taka zapełniona, no tak.
0: 4 milionerów siedziało.
3: Siemo, ty pożykasz, żeby być może, jakby nie było, jest bardzo miło. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Niektórzy podskoczyli teraz. Dawaj, dzwoń. Przed chwilą Łatwo Gang na antenie Radia SK. Wczoraj też był Piotruś na Badbanim.
2: To w ogóle Radiu SK. Piękny hołd dla Majko u nas na antenie. No i też tak. Wujek BDS pięknie pożegnał Majko ze sceny. Teraz my będziemy witać was.
1: Dziękujemy, zapraszam oczywiście na siódme wygrywa. 7 pytań, kto odpowie na siódme pytanie, ten wygrywa nagrody, dostaje nagrody, prezenty.
2: Tak jest, nasz sławny zestawik wakacyjny, czyli ten t-shirt, który teraz robi furorę, bo dobrze leży na każdym, niezależnie kto założy. No i letnie, lipcowe wydanie magazynu SK Story. Dzień dobry.
3: Halo, cześć, witam.
2: Cześć, jak masz na imię?
3: Marcin.
1: Witamy Marcinka.
2: Czy jesteś gotowy, tak czy nie?
3: Tak jest.
2: Pierwsze.
1: Lećmy, pierwsze.
2: Uwaga, pierwsze pytanie. Podaj dwa alternatywne sposoby użycia kamienia, bo ten niealternatywny to jest rzucanie. Co jeszcze oprócz tego?
1: Ojej.
3: Rabata i kamień dekoracyjny.
4: A to chyba to samo.
2: Rabata to znaczy, że co?
3: Takie podstrzelanie pod roślinkę.
2: To funkcja dekoracyjna.
1: Kurde, to też się trochę zgubiłem, ale dobra, nie wiemy, to zaliczamy.
2: Tak, dobra.
1: Niech będzie. Podobne, ale dobra, niech będzie. Lecimy dalej oczywiście. Drugie, a co to znaczy, że ktoś na siłowni robi cardio? O co chodzi z tym cardio?
3: Spala tłuszcz.
1: Dobrze.
2: Trzecie.
1: Taki trening tlenowy taki jakby, nie?
2: Tak jest, no coś, czego my nie robimy.
1: Aerobowy. No.
2: Kto jest bardziej kolorowy, samiec czy samica bażanta?
3: Samiec. No.
1: Powiedział. Jak to było w szkole? Pierwsze słowo do dziennika, drugie?
2: Drugie poza antenę.
1: No. Do świetnika, dokładnie. Dziękuję, ale co, przeproś siebie, bo byłeś fajny.
3: Przepraszam, dzięki bardzo.
1: Dziękujemy. Słuchacz, no taki zawiedziony troszkę był.
2: No też byłbym zawiedziony.
3: Halo,
2: dzień dobry.
1: Witamy samca.
3: Dzień dobry.
2: No, nic nie słychać, szukamy dalej.
1: Halo, dzień dobry, jesteś?
5: Jesteś?
2: Czwarte.
5: Jestem.
1: To dobrze, pamiętajcie, telefon przy uchu, to jest bardzo ważne, żeby mieć fajne połączenie. Lećmy z czwartym.
2: Pelargonie, begonie, aksamitki. Co łączy te wyrazy? Czym one są?
5: Kwiatami.
2: Dobrze.
1: Uwaga, piąte. Kto wczoraj zagrał na Narodowym?
5: Mamy... Piłkarze.
2: Nie.
1: No kto może grać na Narodowym? Wiadomo, że Bad Bunny. Porto Rico wczoraj. O, się działo. Kojarzysz pana?
4: To jest na trzeźwo?
1: Tak. Ale kto wie, może on też jest piłkarzem gdzieś tam po godzinach.
2: Mentalnie, w głowie.
1: Dziękujemy pięknie. Chodziło o Bad Bunny'ego i ten już słynny koncert. Dziękujemy bardzo. Dwa pytanka jeszcze. Może jedna osoba? I po zametany.
2: Znowu się dodzwoniliśmy do kosmosu.
1: Halo? Bo ktoś autobusem jechał.
6: Halo, witam, Łukasz.
1: Dzień dobry, Łukaszu, witamy.
2: Szóste.
1: Lećmy.
2: Czy każdy człowiek posiada chromosomy?
6: Tak.
2: Bardzo dobrze, każdy posiada.
0: Siódme.
1: Czym są chromosomy?
2: Potem ci pokażę, bo to pod koszulą.
1: To takie coś tam w DNA.
2: A, to w łazience ci
1: dobra.
2: Pokażę,
1: no. Uwaga, siódme. Gdybyś już wiedział, kim dzisiaj będzie... Będę ja. Będzie Jankes, okej.
2: W zabawie, kim jest Jankes?
1: No, to jaką byś mi dał podpowiedź?
2: Ale głupie pytanie.
1: No.
4: Dzięki.
1: Proszę. Słuchajcie, nie wiadomo, jak to pytanie odpowiedzieć, no.
2: Nie wiadomo, kim będzie Jankes, więc każda podpowiedź będzie dobra, więc...
6: Bardzo cię lubią dzieci.
1: Ale będę Michaelem Jacksonem?
2: Nie, ale ja wiem, kim będziesz i to się też zgadza.
1: A skąd wy to wiecie? Albo już jestem? Jestem w sieci już?
2: Tak.
1: Jest zmienione zdjęcie?
4: Nie, 7.30.
1: No dobrze, udało się. Gratulacje oczywiście. Gratulujemy.
6: Dzięki bardzo.
2: Czy jest coś, co Polska powinna usłyszeć, skoro przejąłeś antenę?
6: O, oczywiście już dziś środa, także coraz bliżej piątku.
1: I tyle.
6: No.
1: Dziękujemy za tę wspaniałą energię. Życzymy tobie fantastycznego dnia. Trzymaj się.
6: Dzięki.
1: Dziękuję. Kim będę dzisiaj?
2: No, kimś, kogo lubią dzieci. Między innymi.
1: Dzieci lubią mi się lubią dzieci.

25 minut po siódmej, a ona zwalnia. Good luck, baby. No, powodzenia dla tych wszystkich, którzy dzisiaj będą mierzyć się z burzami. Gdzie, w którym miejscu, o tym zaraz Marcin Procki. Yeah.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
10: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki zmuchany park wodny.
13: Na kopalnię Wrocław, strefę wakacji? Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
14: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
15: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Wrocław, ulica Trauguta 143, www.spyshop.pl.
9: Kule wydają się od rana we znaki. We Wrocławiu brak przejazdu w wielu miejscach tramwajów, między innymi na Świętej Jadwigi czy Pułaskiego i Rejmonta, także pasażerowie śledźcie komunikaty, a padać jeszcze może. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrach na ulicach ciasnych.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Spyshop, www.spyshop.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: 7.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam, przed nami kolejny burzowy dzień. IMGW wydało alerty dla połowy Polski. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w południowej części kraju. Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać do wieczora. Nawałnice przechodzą teraz przez Dolny Śląsk i przesuwają się w stronę Wielkopolski. Ponad 77% Polaków jest za ograniczeniem zarobków lekarzy. Tak wynika z opublikowanego sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Badani uważają, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
17: SK Sport News.
14: Hiszpania zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. W półfinale pokazała znakomitą grę i pokonała Francję 2-0. Hiszpanie zdominowali sytuację na boisku, grali uważnie w obronie, a w ataku byli w stanie zaskoczyć Francuzów. Dlatego trener reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente podkreślał po meczu: jestem nieustannie pod wrażeniem tego, do czego zdolny jest ten zespół. Z meczu meczu na mecz robią postępy. To nie jest za darmo, to nie jest przypadek. To talent, ciężka praca, poświęcenie, wysiłek, samodoskonalenie i tak dalej. A rywalem Hiszpanii w finale będzie wygrany z drugiego półfinału, w którym Anglia zmierzy się z Argentyną. To spotkanie dziś o 21:00.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
16: Kama i Wiktor w Radiu SK.
20: Tak, Kama dalej na wakacjach. 7.32 już teraz, 28 do 8.
21: A my zadajemy pytanie, co tam, a wy odpowiadacie...
22: Hej SK, a ja zaczynam dziś urlopik i z tego tytułu postanowiła uchlać mnie osa w łapę. Dlatego stosuję okłady z hitów Eski, jadąc ostatniego dnia do pracy. Pozdrowionka.
20: To szybko przejdzie, dobrze.
21: To mamy coś takie małe co nieco teraz.
20: W sensie Drakule, tak? Która też potrafi tak dziabnąć.
21: Mm-hmm.
20: Uważajcie.

0: To chyba o tobie, Janki, już za parę minut, wiesz? Taki będziesz właśnie.
1: A jaj?
0: Daj, daj, podpowiedź. Daj. Rzeczywiście, już mi założyli blokadę rodzicielską na telefon. Nie mogę zaglądać przede wszystkim na Instagrama.
1: Nie
0: tam jest na Instagramie Eski jest moja nowa wersja, o której tylko wy możecie wiedzieć. Za chwilę będziecie mi podpowiadać, kim jestem. Ale fajny czy fajna?
2: Nic nie powiem.
3: Pięknie to wygląda.
2: Ale wiesz, gdzie możesz zaglądać ze mną? Do gazet porannych.
1: Co tam? Tutaj Messi widzę.
2: Chcesz mieć pośladki jak Doda?
1: Pośladki jak Doda?
2: Tak, to jest pytanie artykułu i nawet mam odpowiedź, jak to zrobić.
1: Co musiałbym zrobić?
2: Wystarczą te dwa ćwiczenia, piszą. Słuchaj mnie.
1: Jakie?
2: Po pierwsze, odwodzenie nóg. Nie wiem, jak to się robi.
1: Odwodzenie nóg?
2: A po drugie, hip thrust. Też jest takie ćwiczenie.
3: Hip thrusty.
2: Musisz zaufać chyba swoim udom, tak napisali.
1: Nie rozumiem, co do mnie rozmawiasz, co do mnie mówisz, więc pozwól, że zostanę ze swoimi pośladkami. Radio SK.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
6: Radio SK przez całe lato mamy dla was. Jeszcze więcej hitów na czasie.
7: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
6: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
8: Oraz masy dobrej energii.
9: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
10: I złap ekipę SK Summer City.
11: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
12: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10.15. Osiedle startowe Psie Pole, Zatorska 75. Ronson Development. Prosto do domu.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
14: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
15: Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Kiłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: każdym kolejnym dniem okolice 7.50 stają się moim ulubionym momentem poranka.
1: Słuchajcie, nosal coraz bliżej rzeczywiście mikrofonu. Będzie dzwonił w sprawie rezerwacji do pani Grażynki kochanej, wspaniałej.
0: Sprawa jest dzisiaj tak zwana bardzo paląca.
1: Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Czy ja do pani Grażynki się dotelefonowałam z rezerwacji na 20?
3: Tak.
4: Moje uszanowanie, osierocone pana po tej stronie. Proszę pani, ja telefonuję z zapytaniem, bo ja wam przydzielam pokoje. 285 to jest dla pani, a tamta druga rodzina ma 289.
3: Aha, tak.
4: Wy jesteście palący, czy nie?
3: Nie palący jesteśmy.
4: No to muszę panią poinformować, jeżeli pani będzie to przeszkadzało, no to palarnia, proszę pani, będzie aktywna między 6 a 10, a później popołudniowy dymek jest, proszę pani, przeznaczony od godziny 15 do 18, więc tutaj proszę mieć to na uwadze.
3: Bo tam będą dzieci małe, dwójka dzieci będzie właśnie.
4: A dzieci palące tam... czy nie?
3: No nie, bo są małe dzieci, to jak palące.
4: A, no pytam na wypadek wszelki, proszę pani, bo to już różne rzeczy mi się zdarzają w hotelach.
3: No nie, bo dzieci mają 4 i 2 latka, to raczej, żeby nie wąchały tego
4: dymu. Moment, a dzieci będą w pokoju 258, czyli u pani?
3: Wie pani co, ja tego nie ułatwiłam, tam syn łatwiej dzwonił.
4: Bo zgodnie z regulaminem, proszę pani musi wiedzieć, jak pani jest niepaląca, a pani będzie miała pokój przy palarni, no to wiadomo, żeby pani tutaj nie robiła awantur.
3: No to tylko szkoda, że wcześniej właśnie nie było można na przykład innego pokoju, żeby nie było przy tej palarni.
4: Proszę pani, ja już mam tyle rezerwacji, że ja ledwo jeszcze pomieszczę tych ludzi z Niemiec, bo przyjeżdżają też do nas.
3: Aha.
4: Dlatego też oni
3: i
4: mi się...
3: No spokojnie, nam to nie przeszkadza, bo i tak przecież no i pokoju
4: no, wie
3: to
4: pani,
3: ile...
4: Tylko, że jak oni wychodzą na tego dymka, proszę pani, bo to jest pokój połączony, palarnia połączona z balkonem, no to wie pani, tam może do państwa lecieć, jak zachodni wiatr zawieje.
3: No trzeba by się coś zaradzić, no bo nie jesteśmy palący. Mój mąż też nie pali, w życiu nie paliliśmy, także nie wiem, jaka to będzie ilość dymu, też mi jest ciężko powiedzieć.
4: No ja też pani nie powiem, bo jeżeli nam się Czesi, proszę pani, trafią, to oni, proszę pani, palą jak lokomotywy.
3: No, może jako tego przeżyjemy, no nie wiem, zaskoczyła mnie pani w tym momencie, naprawdę zaskoczyła mnie pani w tym momencie, no bo to też nie małe pieniążki są, tak?
4: Proszę pani, to może Dawid panią zdziwi jeszcze bardziej.
5: Cześć mamo, zostałeś wkręcona w Radiu SK.
3: Ej ty cholero, ty naprawdę.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
1: Czek, ile się dowie od Nosela? Nie wiedziałem, że Czesi palą jak lokomotywy.
6: Naprawdę, a Słowacy, daj spokój.

0: Przesuwamy się w stronę słońca i w stronę kolejnych podpowiedzi, jeżeli chodzi o Jankesa. Zaraz tak naprawdę zaczniemy na poważnie odgadywanie tego, kim Łon jest.
1: Dalej mam blokadę na telefon założoną. Nie wiem, co się dzieje na Instagramie, przede wszystkim radiowym, eskowym. No dobrze, dobrze, ale czujecie, że dzisiaj uda mi się, czy nie?
0: Ja to nigdy nie wiem, co ja mam czuć, wiesz?
1: Ostatnio było, fajnie poszło mi.
0: No właśnie, a czułem, że nie pójdzie.
1: A, to dzisiaj to zobaczymy. No dobrze, dobrze, dobrze. Jakaś pierwsza podpowiedź już jest?
0: Nie, jeszcze nie. Oficjalnie wystartujemy za chwilę o 8:00, zaraz po newsach, bo teraz ja mam newsa dla ciebie ważnego.
1: Dawaj.
0: Pamiętasz, jak był tłusty czwartek i sprzedawali pączki po 5 groszy?
1: No były takie rzeczywiście w marketach przede wszystkim.
0: Tak, to ktoś te pączki za 5 groszy postanowił skitrać i zobaczyć, co się z nimi stanie po 5 miesiącach. I oto mamy je w lipcu, teraz.
1: I co, dalej są takie same jak były?
0: Idealnie, nic się nie zmieniły.
1: Naprawdę?
0: Jeszcze trochę i wytrzymają do kolejnego tłustego czwartku.
2: Jankes, Jankes i Wiktor.
1: Życzymy ostrożnego, smacznego.
2: Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Promocja.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
16: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
21: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
22: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
23: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
2: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Ciężka sytuacja pogodowa nad Wrocławiem. Dużo ulic stoi, także kierowcy uważajcie, m.in. most milenijny zatkany w obu kierunkach, też bałtycka Rejmonta tu przez wodę, która zbierała się pod wiaduktem, także no, ciężko jest przejechać. Tramwaje też stoją. Podobna sytuacja na Pułaskiego i w wielu miejscach zresztą Wrocławia. Ma się jeszcze poprawić ta pogoda po południu, choć prognozy nie są co do tego jednoznaczne. Słońce może zobaczymy 22 stopnie maksymalnie.
1: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Dokładnie ósma to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po zalewane ulice, auta brodzące przez wodę i tramwaje ze zmienioną trasą. Tak od rana po nawałnicach jest we Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska. Niemal cała południowa Polska jest w alertach z powodu intensywnych burz. Sytuację na Dolnym Śląsku śledzi dla nas reporterski Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, jak to wygląda.
2: Sytuacja jest dynamiczna. Nagłe ulewy zalewają drogi. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Pod wiaduktami kolejowymi zebrana woda sięga niemal do drzwi SUV-ów, które próbują przez nią przejechać. Tramwaje stoją przez pozalewane torowiska. Strażacy walczą także z połamanymi gałęziami czy z zalewaniem posesji. Tak jest m.in. w powiecie trzebnickim. W Obornikach zalewa mieszkania, a w Trzebnicy woda wdziera się do przedszkola.
3: A w ciągu ostatniej doby dolnośląscy strażacy otrzymali ponad 400 zgłoszeń. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców z Wielkopolski. Zablokowana jest autostrada A2 w stronę Poznania. Na wysokości polic mostowych, to między węzłami Dąbie i Koło, bus zderzył się z osobówką. Ranne zostały 4 osoby. Korek ma blisko 4 km. Robert Lewandowski, zaprezentowany w barwach Chicago Fire, Polak wziął udział w pierwszym treningu nowej drużyny. Podczas konferencji odpowiadał też na pytania dziennikarzy. Szansa na debiut lewego jest już w meczu, który odbędzie się w nocy z czwartku na piątek.
24: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie wiem, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
3: Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire po 4 sezonach w Barcelonie.
25: Fire to dzisiaj też będzie w wielu miejscach w naszym kraju, bo będzie ciepełko. Wraca ciepełko.
26: Ty masz ogień w głowie, bo się zastanawiasz, kim jesteś. Przerobione zdjęcie na Instagramie.
25: No właśnie, co, mam jakąś podpowiedź?
26: Oczywiście.
25: Dobra, to ja rozumiem.
27: Potocznie mówi się o tobie, że masz wielkie stopy.
26: O właśnie.
25: Tu pod wielkich stóp.
26: Handluj z tym.
25: Wielkie stopy. Znam wasze dziwne pomysły. Czy jestem może jakimś dużym samochodem i mam z tyłu takie duże stopy?
26: Nie.
25: To nie to.
26: To nie

0: Zaczynam rysować swój profil. Zobaczcie, już mam takie narysowane duże stopy.
1: No, to dobrze zacząłeś.
2: Kim jest Jankes?
3: Kim jest Jankes?
1: Słuchajcie, przerobione zdjęcie Jankesa jest na naszym Instagramie. Tam Jankes jako ktoś, coś, postać damska, męska, przedmiot. Nie wiadomo, kimś jest, ale na pewno wiemy, że nie jest sobą, a wy nagrywacie podpowiedzi na naszym messengerku cały czas.
0: No dawajcie konkrety jakieś. Duże stopy mam, no i co dalej?
4: Witam, podpowiedź do Jankesa. Jankes, ktoś nieźle popłynął z tą przeróbką twojego zdjęcia.
0: O. Czy tu była podpowiedź jakaś?
1: Jest ukryta, zaszyta podpowiedź jednak w tym mało znaczącym czymś. Nie jesteś Otylią Jędrzejczak, tyle ci powiem już od
0: razu. Coś z wodą może, coś.
1: No może, może lubisz pić, może nie lubisz pić, nie wiem. Może
0: jesteś wodę,
1: może na twój widok ktoś jest mokry. Różnie to interpretuję.
0: Tak?
1: No nie wiadomo.
5: Daj mu jedenastkę.
1: Jedenastkę już teraz tak od razu?
0: Wtedy mamy, poprosimy.
1: Dobra, uwaga.
6: Jankes, lubisz się moczyć.
0: Dziękuję bardzo. Czekajcie, ale czy jestem człowiekiem?
1: No nie wiem, czy mogę już od razu tak dużo zdradzać. No, nie mogę, nie mogę. Ja tu jestem tylko...
0: Czyli nie jestem człowiekiem, ja już was znam, te wasze kombinacje
1: europejskie. Wiesz, ja jestem w tej zabawie tylko palcem, który odtwarza podpowiedzi. Proszę, odtwarzam kolejną.
0: Wielkie stopy.
7: Jankes, byłeś na pewnym weselu w Bangkoku.
1: Ocie.
0: Czy chodzi o ten film słynny?
1: Nie wiem, bo ja znając zdjęcie, wiedząc, kim jesteś przerobiony, uważam, że ta podpowiedź nic nie daje. Ale może dlatego, że ja czegoś nie wiem. Więc lecimy dalej, proszę.
0: Dobra.
7: Hej, Jankes, jesteś szczupły i trzymasz linię. O. Pozdrawiam.
0: Szczupły, z wielkimi stopami?
1: Tak, nie jesteś zawodnikiem sumo, to właśnie już się dowiedzieliśmy.
0: Dobrze.
1: Duże stopy, wiesz co oznaczają duże stopy?
0: No że właśnie. Będzie kolejna podpowiedź.
1: Tak, oczywiście.
8: Cześć, Jankes, od przodu, od tyłu wychodzisz taki sam.
0: Ale kreatywność naszych słuchaczy, kocham was.
1: Tylko szkoda, że nie podpowiadacie. Dajmy gościowi czas, no przecież
0: on... z przodu, z tyłu taki sam?
1: Tak, kiedyś takie powiedzenie było, z przodu plecy, z tyłu plecy i to jest postać Jankesa.
0: Tak, no. Dokładnie. No dobrze, czyli, ale nie, czyli, czy ja jestem jakimś zwierzaczkiem?
1: No...
5: Tygryskiem.
0: Widzę, że coś tam, coś się dzieje. No dobra, okej. Okay. To jeszcze jedno w tym wejściu?
1: To może ode mnie. Gdybym ja był słuchaczem, to nagrałbym coś takiego. Jankes, zaczęły się wakacje, więc jesteś bardzo popularny.
3: Radio SK.
0: Czy jestem może Mielnem?
1: Nie. Chociaż Mielno niszczy każdego, tak jak ten konkurs ciebie. Young money.

0: Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, Górniczo-Ochotnicze, Dąbrowa Górnicza. Byłeś kiedyś w Dąbrowy Górniczej na wakacjach?
1: Nigdy nie miałem takiej okazji.
0: Tam jest naprawdę fajnie.
1: A Pogoria, byłeś kiedyś w Berlinie? Byłeś.
0: Widziałem. Oj, ja Berlin bardzo lubię. Gorzów Wielkopolski, wiesz, ty też z Zielonej Góry. Jeździło się do Berlina na występy. Tam byłem teraz... kiedyś na Love Parade między innymi. A, to takie stare czasy. No.
1: 1998, Love Parade. Śledztwo prowadzi policja w Berlinie teraz.
0: Co się stało? Polak rower ukradł?
1: Ostrzegają mieszkańców, ponieważ zło czai się w skrzynkach pocztowych. Okazuje się, marketing nielegalnych substancji wszedł podobno w Berlinie na jakiś taki wyższy etap, bo ci, którzy handlują tymi nielegalnymi substancjami, podrzucają ludziom losowo wybranym próbki do skrzynek na listy i zostawiają numer telefonu. Jak ci się spodoba, to możesz oddzwonić. Policja mówi, żeby absolutnie nie dotykać. Jak się znajdzie, to od razu do nich zgłaszać.
0: No nie wiem jak u ciebie, ale u mnie tylko zniżki na pizzę i oferty światłowodu.
2: Podobno pierwszy światłowód jest zawsze za darmo.

0: Jankes cały czas ma zmarszczone czoło, to znaczy, że myśli, kim ja jestem.
1: Mam pytanko, aha, czy mam długi nos?
0: Poniekąd tak.
1: Ach.
0: Poniekąd.
1: Poniekąd.
0: No to proszę, próbuj, strzelaj, no.
1: No nie, nie, nie. A czy mam coś wspólnego z filmem Killer?
0: O ile mi wiadomo, nie. Ale jest bardzo ważna informacja a propos dzisiejszej zabawy od jednego z naszych słuchaczy, czy też słuchaczek.
1: Proszę.
2: Jankes, nie wiem jak ci pomóc, ale chciałem zobaczyć, jak się za to przebierasz.
0: Ha, ja też!
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Wrocław, ulica Trauguta 143, www.spyshop.pl.
17: Może dzisiaj popadać jeszcze we Wrocławiu, także kierowcy i pasażerowie trzeba uważać, bo w wielu miejscach jest naprawdę ciężko, między innymi na Rejmonta, dalej jadąc w kierunku Pomorskiej, w przeciwnym zresztą też podobnie jest na Płaskiego, stoi też Most Milenijny i wiele innych miejsc w mieście.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Spyshop, www.spyshop.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar bloku w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Ogień prawdopodobnie pojawił się w sklepie w pobliżu budynku. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych, trwa cały czas akcja strażaków. Silne burze w południowych regionach kraju. Sporo pracy mieli strażacy m.in. na Podkarpaciu. Woda wdarła się do piwnicy, silny wiatr zrywał dachy z budynków. Wymagający turniej przed polskimi siatkarzami. W Chicago rozegrają ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią dziś o 19, a w tej chwili Polacy są na trzecim miejscu w tabeli, więc są blisko awansu do finałów rozgrywek.
19: Kurczę, teraz wszystko w tym Chicago i piłka nożna i siatkówka. Jeszcze na żużlu niech zaczną jeździć.
20: Dzień dobry raz jeszcze, witamy w środę w pół do piątku.
17: No i co?
19: Macie podpowiedź jakąś dla mnie w końcu?
0: Najpierw mów, co wiesz, no wykorzystaj jakąś szansę, strzelaj. Kim jesteś, co myślisz? No...
17: Nie, tam. Dawaj, dawaj podpowiedź.
0: Proszę bardzo.
13: Hej, Jankes, spływaj.
17: A mam coś wspólnego z wodą, tak? A może jestem z tego, no, ze swojego naszego patrolu, tym Davidem Hasselhoffem. Okej. Mhm. Ale to było takie... Czułem, że to nie to.
19: Okej.
17: Więc proszę to odwołać. Reasumpcja.

0: Wypiłem kolejną kawkę, więc teraz na pewno się już uda.
1: Kim jest Jankeks?
2: Chłopie, teraz te podpowiedzi, które ci przygotowaliśmy z słuchaczami, wywrócą twoje życie do góry nogami.
0: Te stopy mi cały czas przeszkadzają. W sensie duże stopy powiedzieliście wcześniej.
2: Ja też mam duże stopy i powiem ci, że też mi przeszkadzały, kiedy miałbym się wczuć w te role.
0: Słuchajcie, bo do stóp narysowałem korpus.
3: Ej, bardzo ładny korpus. No,
2: tak, jajo później... ze stopami.
0: I tutaj jeszcze, tutaj to ten nosek.
2: Jajo z nosem i stopami.
0: No dobra. No.
2: Ale to nie jesteś ty.
0: Dobra,
2: Słuchaj tego, bo to naprawdę...
0: Proszę, państwo tego nie widzą.
2: No. Dużo to pozmienia w twoim życiu.
0: Dobra.
4: Jankes, powiem ci tak. Pierwsza litera jest taka sama jak litera twojego imienia.
2: O!
3: O!
2: K!
3: Kurde!
2: Kim ja jestem?
3: No.
0: To jest myłka dla mnie, ja nie szedłem tą drogą w ogóle.
2: Teraz twój świat się wywróci do góry nogami, słuchaj dalej.
5: Jankes, gdybym miała nazwać cię SPAK, to znaczenie by się nie zmieniło.
2: Ha, dokładnie. I jeszcze kolejna?
6: Jankes, niby jesteś pusty, ale każda część ciebie jest wypełniona i potrafisz się unosić.
2: No. Teraz on już nic nie wie, on już zwariował.
0: Naprawdę zwariowałem, serio. Dobrze, to... Jezuś, czy ja jestem może kołem ratunkowym? Nie.
2: No nie, to bez sensu w ogóle, dobra.
7: Cześć Jankes, bez człowieka jesteś tylko mokrym plastikiem.
2: Uuu, ale siadła teraz ta podpowiedź. I masz jeszcze jedną? No, uwaga.
8: Jankes, chętnie bym na ciebie wszedł.
0: Po programie proszę dzwonić.
2: Oraz...
9: Jankes, przecież ty nigdy nie odgadniesz, kim ty jesteś. Może chociaż pierwszą literę mu podpowiemy, co?
2: A, to już wie.
9: Jankes, K.
2: No, jak? K jak?
0: K jak co?
3: Krzysztof!
0: K jak Krzysztof. Jejku, słuchajcie, byłem pewny, że... Dobra. Byłem pewny przed kilkoma chwilami, przed tymi podpowiedziami byłem pewny...
2: Ja mam wrażenie, że już możemy zaliczyć.
3: Nie!
0: Co, już było coś? Coś przeoczyłem.
2: No.
3: Nie!
2: Uwaga,
0: a coś przeoczyłem.
2: Najostatniejsza podpowiedź z ostatnich.
10: Jankes, potrafisz każdemu wywrócić życie do góry nogami.
3: O!
0: Jezu, chłopaki, nie, no co za masakra jakaś, zwariowałem, coś tu mnie pogubiliście. Czekajcie, muszę się pozbierać jakoś, no. Czy ja jestem rybą?
3: Nie!
2: Nie jesteś
0: byłem
2: rybą.
0: Byłem pewny, że jestem rybą piłą.
2: No przecież mówią, że bez człowieka byłbyś kawałkiem plastiku. Czyli... Co tam u ciebie, no?
0: Dziule.
2: A tego jeszcze nie słyszałeś?
11: Jankes, posiadasz dziurkę, do której się wchodzi.
0: Tak się nastawiłem na tę rybę piłę, że już teraz ciężko mi się... Nie rozwiązujmy tego konkursu jeszcze. Dajcie mi jeszcze sekundkę na przemyślenie.
2: Dobrze. Masz 3,5 minuty sekundek. Wracamy za chwilę.
0: Jak żyć w ogóle? Że pracuję w ciężkich warunkach.
2: No. Mózg zmielony.
0: Mm.
12: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10.15. Osiedle startowe Psie Pole, Zatorska 75. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
5: I po reklamie.

0: Jankę zwrócił właśnie z toalety. Byłeś tam płakać, tak? Że nie wiesz, kim jesteś.
1: Ale nie, właśnie mam oświecenie.
2: Kim jest Jankę?
1: Mam blokadę na telefonie, więc idę do toalety i wtedy myślę, a nie grzebię w telefonie.
0: Najlepsze myśli pojawiają się właśnie tam, więc za chwilę sprawdzimy, bo już więcej szans nie będziesz miał. Jak teraz nie zgadniesz, chłopie, to się przebierasz.
1: Ale
0: za
1: nie,
0: to
1: już
0: coś.
1: Mam, złapałem to w końcu. Ale twój kolega, który napisał, że...
0: Dostałem prywatną wiadomość od znajomego, pozdrawiam cię, Maczek. Słuchajcie, no już wchodzę, żeby was nie okłamać. Dokładny cytat z Maczka. Myślałem, że jest bystrzejszy. To o tobie.
1: Maciek, ja tylko żarto. Ja żartowałem, że nie kumam, no, że nie łapię.
0: Ostatnia,
1: ale dobrze,
0: różna podpowiedź.
1: No okej, tutaj podpowiedź, proszę.
3: Jankes, lubisz jeziora i rzeki, ale z asfaltem to się nie dogaduje.
1: I ja to łapię i już sobie po... Słuchajcie, a przypomnij tę pierwszą podpowiedź, która tak bardzo mnie zmyliła i wtedy Maciek, twój kolega, na pewno nie słuchał, bo gdyby słuchał i nie widział, na pewno by też nie złapał.
4: Jankes, potocznie mówi się o tobie, że masz wielkie stopy.
1: Skąd to w ogóle? Ja już wiem, co to jest. No, ale to tak jest, mi się wydaje.
0: Ja nie mogę teraz dyskutować z tobą, kiedy
1: potocznie
0: nie ogłosiłeś odpowiedzi.
1: Mówię, że wielkie stopy, więc ja później rysuję sobie człowieka czy rybę z jakimiś stopami, szukam, grzebię po swojej encyklopedii w głowie.
0: To jest jeszcze ładne, żeby nie zmarnować.
5: Z jedna, dwie pupy w tobie siedzi.
1: Jak? Ja?
0: Jedna lub dwie pupy
1: to
0: w tobie siedzą.
1: To prawda.
0: No to kim jesteś?
1: Ja najczęściej z dwiema. No, ja z przodu, ja wiosłuję. No przecież kajak! Kajak!
0: Tak!
1: Wspaniały jest ten kajak! Kto to wymyślił? Ty! Bogaj to wymyślił!
0: Słuchaj, jakby taki kajak był w produkcji, to płynąłby.
6: Ale tam była podpowiedź. Kajak Krzysztof!
1: Wiem, ale teraz ja wszystko złapałem, ale co, gdzie są stopy, że co?
0: A nie miałeś nigdy tak, że jak idziesz po buty i ktoś ma wielkie nogi, to mówią, panie, ale kajaki!
1: Jezu, ludzie! Ja proszę o podpowiedzi, a nie o zmyłki! Jak to No dobra, okej, teraz złapałem.
0: Rzutem
1: dla Maćka, twojego kolegi.
0: Rzutem na taśmę, naprawdę udało ci się.
1: Widzę, że nasza koleżanka Weronika też lajknęła. To ja już widzę, kto to lajkuje, no. Ja będę patrzył.
0: Gratuluję koledze serdecznie bystrości umysłu. No.
1: Dziękuję, Maćku.
0: I na końcu pożegnajmy się słowami jednej z słuchaczek.
7: Hej, Jankes, spływaj.
2: Radio SK.

0: Za chwilę dziewiąta, za chwilę Marcin Procki z newsami do wszystkich, którzy słuchają nas przez swoje smartfony i komórki. Patrzcie do przodu, a nie w chodnik.
1: Prawda, patrzcie w lusterka, rzeczywiście. Bo za chwilę przechodnie z telefonami są wszędzie.
0: I o tych niebezpieczeństwach właśnie będzie Marcin opowiadał w newsach.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
15: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
14: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Uwaga, kierowcy, naprawdę spore korki w dalszym ciągu przez opady, przede wszystkim na ulicach Wrocławia. W szczególności omijajcie most milenijny, bo tutaj stoimy niemal od Obornickiej na Jeziorańskiego, choć Bałtycka Rejmonta też jest ciężko przejechać tutaj pod wiaduktem kolejowym. Zablokowana jest droga, może lepiej wybierać Trzebnicką, choć tutaj też korki są i będą jeszcze dzisiaj, bo jeszcze popada we Wrocławiu. Przynajmniej do południa mówią wstępne prognozy, może być różnie po południu.
19: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
0: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Maciej Eś z zarzutami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Były członek zarządu fundacji i były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowie za nieprawidłowości dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ale na razie rzeszowska prokuratura nie zdradza szczegółowej treści zarzutów. Wiemy, że chodzi o wielomilionowe finansowanie kampanii dotyczącej sądów w czasie rządów PiSu. Teraz pilne informacje z dróg. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce na Krajowej 32 w Kotowie, w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego. Osobówka uderzyła w drzewo. W wypadku zginęły dwie osoby. Na miejscu cały czas są utrudnienia w ruchu. Spore problemy kierowców też na czwórce na Podkarpaciu. Na odcinku między Rzeszowem a Sędziszowem doszło do wypadku. Po chwili na stające w korku pojazdy najechała osobówka. W sumie zderzyły się tam trzy auta i ciężarówka. Autostrada w stronę Krakowa jest zablokowana. Korek ma ponad 5 kilometrów. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie właśnie takiego nowego znaku drogowego.
18: Powoduje znaczące poprawy bezpieczeństwa i równie znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki.
0: A tak przekonuje Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Znaki miałyby pojawić się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
20: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Nie Jan Kes, tylko kajak Krzysztof.
1: Marcin Troski, jak się uśmiechnął, spojrzał na mój kajak.
0: No, bo był na Instagramie, widział. Kto jeszcze nie obserwował Krzysztofa jako kajak, to zapraszamy.
1: No dobra, zapraszamy na spływ kajakowy, który trwa do godziny 10.
0: Tak, tak, przypominamy, że na Messengerze jest ikonka mikrofonu. My pytamy, co tam, wy mówicie i tu wasze nagrania.
1: A co u nas? Bibi Rexa, za chwilę Kuba i Dua Lipa.

0: Ale czasy nastały, słuchaj.
1: Słuchałeś już w radiu, gdy ten utwór się pojawił?
0: Mandaryna wraca do Michała, albo Michał do Mandaryny. My gramy Eiffel 65. No. Znowu mamy, po 15 lat.
1: Czyli pracowałeś już w radiu, byłeś już w radiu. Chociaż ja pamiętam, że
0: ja
1: przez kilka lat, na dzień dobry, chodziłem chyba z 2-3 lata za darmo i później powiedzieli mi, że byłem wtedy elektrykiem, z zawodu jestem elektrykiem, jak powiedzieli mi, że będą mi płacić, to ja wtedy zwariowałem w ogóle i wtedy już w ogóle grałem Eiffel 65.
0: To jeszcze na bazarek cię zapraszam. Kiedyś się na bazarki chodziło robić zakupy.
1: Ja dalej chodzę i dalej jest super. I co tam? Kurt na bazarku.
0: Kurtkę bym Krzysiowi kupił nową.
1: Kurtkę na bazarku?
0: Mhm.
1: Jaką kurtkę? O co chodzi?
0: Otóż mamy totalną nowość na rynku. Inżynierowie z Teksasu, słuchaj, opracowali kurtkę, która, uwaga, bo to jest hit, wyciąga wilgoć z powietrza.
1: Wyciąga, czyli to z zewnątrz, tak?
0: Tak. W środku w kurtce jest taki system filtrów i ta woda wyciągnięta z powietrza skrapla się w specjalnym pojemniku buteleczce i możesz spragniony na wycieczce napić się wody, którą kurtka wyciągnęła z całego powietrza. Takie rzeczy teraz wymyślają.
1: Naprawdę super, no.
0: Bo ja też wiem, że ty jesteś osobą, która lubi kombinować z modą, żebyś nie zakładał ją na drugą stronę. Co innego będzie ekstrahować.
1: I Wiktor. Całe szczęście nie wiem, gdzie to kupić.
0: Taka słona ta woda.
2: Reklama.
3: Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
4: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
3: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
4: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
5: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
3: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
11: To świetny pomysł.
10: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
11: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na co czekać.
12: A ja już się pakuję.
10: Więcej na winterpol.eu.
13: Budujesz? Remontujesz? Urządzasz ogród? Odwiedź Greenstones. Kostka brukowa, płyty tarasowe, kamień i ogrodzenia. Najlepsze marki Forbet, Zoja, Setline i wiele innych. Ogromny wybór. Produkty dostępne od ręki. Fachowe doradztwo. Greenstones. Święte 111 koło Środy Śląskiej. Twój ogród zaczyna się tutaj.
14: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
15: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: I po reklamie.

0: czas. Oscar w kategorii muzyka. Cały czas Oscar Sims.
1: RMSK dowozi kampera.
2: Odpaliliśmy naszego kampera. Nówka sztuka, ledwo śmigany. Ile ma tam kilometrów?
0: No, jak ostatnio wsiadaliśmy, to
2: zaledwie
0: nawet tysiaczka nie było, no, z tego co widziałem. Trochę żeśmy tam nakręcili, jak ukradliśmy go i jeździliśmy po
2: mieście. Ale jest rzeczywiście piękny, pachnący, do waszej dyspozycji. Zabierajcie kampera na taki dłuższy weekend, wydłużony, mówimy o tym. Pomiędzy czwartkiem a niedzielą zawsze kamper jest do waszej dyspozycji. Dostarczamy go wam pod dom.
0: Więc jutro jest ten dzień, który da nam pan Jankes i pan Wiktor. Będziemy dowozić go osobiście, dlatego jeszcze teraz macie szansę, aby ściągnąć apkę Eski, jeżeli jeszcze jej nie macie, i właśnie through the application wejść do gry, do zabawy, zalogować się, no i walczyć o kampera na cały weekend.
2: Ty miałeś kiedyś okazję podróżować trochę kamperem tu i tam?
0: No tylko wtedy, jak go ukradliśmy razem,
2: to
0: jako wtedy, kierowca.
2: To nie, to ja ci polecam w ogóle. Ja kiedyś, wtedy jeszcze nie miałem dzieci. Aha. Z moją Kasią żoną. Ojejku, no polecam.
0: No, oglądałem stand-up pewnego
2: ale
0: bardzo
2: też polecam, ale bez dzieci
0: polskiego.
2: Też.
0: Widziałeś...
2: Tego, jak mu tam...
3: Patrześ!
2: Patrzesia, no, kiedyś w ogóle byłem u niego, tylko opowiadał mi o tej historii.
0: Zobaczyłem i mówię dziękuję.
2: Nie? No. Nie, polecam. Fajnie, ciasno, przyjemnie.
0: No, kierunek trzeba wybrać jakiś odpowiedni. Albo to będą góry, albo Mazury, albo morze. Mhm. No i wtedy przypominamy, że będzie można stanąć na plaży i odegrać tę znaną scenę.
4: Bunkrów nie ma! Ale też jest zajebiście.
1: Eska dowozi kampera.
0: Pamiętajcie, apka, wchodzicie do gry, a jutro spotkamy się gdzieś z kluczykami.
2: Ja z tą Kasią w tym kamperze.
0: O, już daj spokój.
1: Reklama.
5: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: I potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
4: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą

0: kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. Rekrutacja.uni.opole.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W sobotę 18 lipca miasto Szklarska Poręba oraz Moksial zapraszają na SK Summer City. Skwer twórców radiowej trójki. Gry i animacje od godziny 16. Od godziny 18 dyskoteka z wakacyjną atmosferą Radia SK. Baw się razem z nami.
7: I po reklamie.

0: Ale fajer. Dzisiaj na zewnątrz coraz cieplej. Uwaga na siebie, pijemy dużo wody, nawadniamy się, pilnujemy, kremujemy, ozonujemy.
1: I kibicujemy, bo fajer wieczorem też będzie. Jak to obstawiasz?
0: Prawda.
1: Kto?
0: Dzisiaj Anglia.
1: Argentyna.
0: No. No ja tak 70-30 na korzyść Anglii.
2: W skrócie
0: rzeczywiście. No,
1: ja chyba jednak patrząc na historię tej drużyny i to, co ona wyprawia, idąc dalej, to jednak 3-0 dla Argentyny bym obstawiał.
0: 3-0?
1: Tak.
0: Ty bardziej
1: tak.
0: Argentyna? No, może... proszę Państwa, tak to właśnie wychodzi. Ja, Gorzów Wielkopolski, Wiktor Zielona Góra i zawsze tak jakoś pod górę trochę, no.
1: Pytanie tylko, czy sędzia nie oszuka i czy nie ustawi tego meczu?
3: Nie. Ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
4: Jankes. Kama. I Wiktor.
0: No tak, okej.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: Reklama.
7: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
8: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10.15. Osiedle startowe Psie Pole, Zatorska 75. Ronson Development. Prosto do domu.
15: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
16: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
19: To będzie ostatnia reklama.
6: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
10: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Wrocław, ulica Trauguta 143, www.spyshop.pl.
2: W wielu miejscach Wrocławia utrudniony jeszcze jest przejazd przez poranne opady deszczu, które no, nie odpuszczają póki co. W szczególności ciężko jest na Rejmonta i dalej w kierunku Staszica, także kierowcy uważajcie. No i też most milenijny przez to się przytyka. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Spyshop. www.spyshop.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
20: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym w Warszawie. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości.
21: Na jednym z oddziałów nie zapewniono należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie i odpłatnie.
20: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na zły stan części pomieszczeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy. Afera w szpitalu doprowadziła do dymisji dwóch wiceprezydentek Warszawy. Przed chwilą ogłoszono nazwiska następców. Są to Magdalena Muchowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik. Sprzątanie po nawałnicach, a na horyzoncie kolejne setki interwencji strażaków na południu Polski po gwałtownych burzach. Trudna sytuacja jest teraz we Wrocławiu, gdzie zalało ulice. Sporo pracy mają też służby na Podkarpaciu. Tam strażacy wyjeżdżali do niemal 60 akcji. Hiszpania w euforii, a Francja odarta z marzeń o mistrzostwie. Hiszpanie w półfinale mundialu wygrali 2-0 i w niedzielę zagrają o tytuł. Selekcjoner trójkolor przyznał po meczu, że jego piłkarze technicznie nie dorównali Hiszpanom, ale obrywało się też sędziemu spotkania. Chciałbym zadać pytanie. Nie chcę też wyjść na osobę, która narzeka tylko dlatego, że przegrała, ale proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy sędzia podołał dzisiaj zadaniu sędziowania półfinału Mistrzostw Świata? A dopytywał Didier Deschamps. Francję czeka jeszcze mecz o trzecie miejsce, ten w sobotę, a dziś drugi półfinał między Anglią a Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00.
22: Czy sędzia podołał?
23: A, złej baletnicy!
22: No tak, mówię to jako fan Hiszpanii. Pozdrowienia dla wszystkich fanów trójkolorowych oczywiście. Za chwilę będzie nareszcie, czyli męskie granie orkiestra 2026. Taylor Swift też będzie, Martin Garrix i Ed Sheeran również. Michu Sowkowski, witajcie! A jak wam na początek zagram? 10:02 na zegarach, a w Estce Justin Bieber i Sorry.

0: Nie zapominamy o tym stosie na antenie Radia SK. Mrozu i miliony monet, faktycznie miliony monet, bo 50 milionów dolarów premii. Tyle Łysy z FIFA przeznaczył dla zwycięskiej drużyny mundialu. No, z jednej strony niewyobrażalna kwota, bo to ile? Chyba 200 milionów złotych mniej więcej. No może trochę mniej. Z drugiej, pyszczków do wyżywienia z tej kwoty to jest niemało, ktokolwiek by nie wygrał. Zresztą to i tak pewnie dostanie odpowiednik naszego PZPN-u. Więc tak, patrząc po naszym PZPN-ie, to może być różnie. Hiszpanie już w finale, a drugi półfinał? No ja byłbym za tym, żeby wygrała Argentyna. No taki hiszpańsko-języczny wtedy pojedynek byłby w finale. Wszyscy by wszystko rozumieli. W sensie, łatwiej byłoby mi się wyzywać na boisku. Tylko żeby te oddziały antyimigracyjne Trumpa nie wskoczyły przypadkiem na murawę w czasie finału. Jak za dużo hiszpańskiego usłyszą. Andy Dusty, Harris, Zokaria, Westę za moment, a później Talk to You, Another i 54 Ultra.
1: Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Pop

0: 100%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl.
4: I po reklamie.

0: 18 był pierwszy, a 19 drugi, prawda? Dosłownie za kilka dni minie rok od polskich koncertów, wyprzedanych polskich koncertów formacji Imagine Dragons. On Top of the World, co jest z tej okazji przypomniane na antenie Radia SK. Mieliśmy bilety na Imagine Dragons, mamy również bilety na różne inne okazje i festiwale i chciałem wam przypomnieć, że na przykład dziś w imprezie będzie można zgarnąć zaproszenia na warszawski koncert Charlie'ego Puta w ramach letniej sceny Progresji, to 30 lipca. Bądźcie z nami w imprezie po godzinie 18. W imieniu Łukasza Zduńczyka zapraszam. Jeszcze będzie jedna na pewno rzecz, dla której warto być z Łukaszem, o której powiem po 11. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce, a później Sabrina Carpenter i Espresso u nas. Radio SK. Już za chwilę.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Panthers Wrocław kontra Red Lions z Florencji. Futbol amerykański na najwyższym poziomie. 19 lipca, Stadion Olimpijski, początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdź

0: Join do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
1: Panthers Wrocław kontra Red Lions z Florencji. Futbol amerykański na najwyższym poziomie. 19 lipca, Stadion Olimpijski, początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
2: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
3: Dlaczego?
2: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
3: A tort?
2: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
3: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. Rekrutacja.uni.opole.pl.
4: I po reklamie.

0: Jeden z headlinerów budapeszteńskiego, węgierskiego Siget, który dokładnie za miesiąc. Somber i świetny nowy numer od tego pana, czyli My Body Isn't Ready. W temacie Siget to ja już mówiłem, ale powtórzę, jak ktoś słucha Eski, to może załapać się na wyjazd razem z nami. Szczegóły już naprawdę niedługo. Dużo wcześniej, bo za chwilę szczegóły kolejnej godziny hitów na czasie na lato. Terry Swims, Mr. Know It All. Tak, zaczynamy za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
9: Już 18 lipca Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra. W programie liczne atrakcje, w tym konkursy, muzyka na żywo, lokalne browarnie i producenci serów. Szczegóły na forty.pl.
10: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
12: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
13: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Budujesz, remontujesz, urządzasz ogród? Odwiedź Greenstones. Kostka brukowa, płyty tarasowe, kamień i ogrodzenia. Najlepsze marki Forbet, Zoja, Setline i wiele innych. Ogromny wybór, produkty dostępne od ręki, fachowe doradztwo. Greenstones, Święte 111, koło Środy Śląskiej. Twój ogród zaczyna się tutaj.
17: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
18: Powoli poprawia się sytuacja na wrocławskich drogach. Dobra informacja dla Was kierowcy, dobra informacja też dla Was pasażerowie, bo coraz więcej miejsc jest już przejezdnych. Deszcz przestał padać, ale to nie znaczy, że padać już dzisiaj nie będzie. We Wrocławiu ten może do nas wrócić, także trzeba będzie uważać, mimo tego, że słońce co jakiś czas też będzie się pojawiało. Do 22 stopni dzisiaj maksymalnie zobaczmy na termometrach we Wrocławiu. No a deszcz przechodzi póki co na północny wschód. Oleśnicami liczy jeszcze pada.
9: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
19: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
2: Siema, tu Kamil Warzocha. Na pewno słuchają mnie jacyś fani futbolu amerykańskiego. Mam coś dla was. Jako ekipa SK Summer City łączymy siły z Panthers Wrocław. Niedziela, godzina 15. Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Będziemy tam ze swoją strefą już wcześniej przed meczem. Zabawy, muzyka, konkursy, piknik w stylu amerykańskim. To wszystko czeka na was, nie tylko na fanów futbolu, ale też dla rodzin, które chcą fajnie spędzić czas. No i mecz oczywiście jako taka truskawka na torcie. A jeżeli wolicie inny sport, na przykład taniec, no to Rueda w środku wrocławskiego rynku w nietypowych rytmach. Albo kino. Kino Helios 10.30, filmowe poranki Bob Budowniczy. Lecicie do kina, a potem do nas, na Panthersów, na Olimpijski.
17: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
19: 11 na zegarach, cały czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szokujące doniesienia z Poznania. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził, że zabije dzieci z 3 przedszkoli. Został szybko namierzony i trafił do aresztu, a stało się to po tym, jak 29-latek zamieścił w sieci wpis, w którym opisywał planowany atak. Podczas przesłuchania przyznał się oraz
20: wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
19: Mówi nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Groźny incydent na torach pod Krakowem. Pociąg kolei małopolskich z Wieliczki do Balic zignorował sygnał stój na semaforze. Mogło dojść do zderzenia z pociągiem Intercity relacji Zakopane-Gdynia.
21: Każdy incydent jest badany przez komisję. Teraz czekamy na jej rozstrzygnięcie. Do tego czasu maszynista został odsunięty od czynności.
19: Mówi Radosław Włoszek, prezes kolei małopolskich. W porę zadziałały procedury awaryjne, a składy zatrzymały się w niewielkiej odległości od siebie. 63 razy tyle w ciągu doby sprawdzamy ekran telefonu. Możliwe, że dziś ta liczba będzie mniejsza, o ile dołączymy do obchodów Światowego Dnia bez telefonu komórkowego.
22: Nie tylko jest to dla nas telefon, ale tak naprawdę łącznik ze światem. Jak nie sprawdzić wiadomości, jak nie zrobić komuś zdjęcia. Nie ma mowy, nie obchodzę.
23: Jest to komunikacja, bez której ciężko czasem żyć i funkcjonować.
19: Eksperci podpowiadają, by zadbać o cyfrową równowagę i wyłączyć niepotrzebne powiadomienia, nie korzystać z telefonu w czasie posiłków i odkładać go na godzinę przed snem.
0: Czy jak zaproszę do pobrania eskowej jabłki, to będzie mocno na przekór? Mam wrażenie, że trochę tak, ale z drugiej strony to bierzecie, odpalacie eskę i zostawiacie telefon w spokoju. A grają piękne hity na czasie. Lady Gaga będzie Nelly Furtado i gwiazda Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. A na początek Teddy Swims, Michu Sobkowski, witajcie, 11.1,5.

0: w oryginale Stick Figure, a teraz David Guetta, Alok i Stick Figure, czyli Run, Run River na antenie Radia SK. Wczoraj wszystkie polskie sportowe oczy na Chicago, bo prezentacja Roberta Lewandowskiego. Dziś wszystkie polskie sportowe oczy na Chicago, bo siatkarze po 2 tygodniach przerwy rozegrają właśnie w tym mieście ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Nie będzie łatwo, bo gramy z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. No, na ten moment biało-czerwoni zajmują 3. miejsce w tabeli, więc są blisko awansu, bo do finału rozgrywek, które za 2 tygodnie, ten awans zapewni sobie pierwszych 7 zespołów i gospodarzy, no ale no nie można odpuścić, prawda? Pierwszy mecz Polska-Bułgaria dziś po godzinie 19, potem to będą znowu nieludzkie godziny, jak to w tych Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, raz 3 nad ranem, raz 23. Polska-Bułgaria dziś po 19 i na pewno Łukasz Duńczyk, który gra dziś imprezkę po godzinie 18, dla tych, którzy nie będą mogli oglądać na żywo, będzie na bieżąco dawał znać, jak tam idzie Polakom w Lidze Narodów, jeśli chodzi o mecze z Bułgarią. Alan Walker, Meek, Dancing in Love w Radiu SK. Przypomnę ten numer za moment, a później coś od Dawida.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Panthers Wrocław kontra Red Lions z Florencji. Futbol amerykański na najwyższym poziomie. 19 lipca, Stadion Olimpijski, początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji, piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers, dzika siła w Europie.
10: I po reklamie.

0: Jennifer Lopez i Pitbull. To Radio SK i to On The Floor, czyli na podłodze w tłumaczeniu. Podłoga w kamperze może nie jest za duża, ale... ale za to mobilna i możecie nią śmignąć gdzie tylko chcecie na przedłużony weekend już od jutra, od samego rana aż do niedzielnego wieczora. Dokładnie tak. SK dowozi kampera, bo to nie tak, że dostajecie kampera, my go jeszcze dowozimy zatankowanego pod korek i z tego co wiem, to tam na pokładzie są przekąski. Tak, żeby było przyjemnie. Wchodzicie do aplikacji Radia SK, pobierając ją wcześniej zupełnie za darmo i tam się zgłaszacie do SK dowozi kampera. Jutro porankowa ekipa w tym temacie oddzwoni. Alex Warren, Fever Dream. Przypomnę ten numer za chwilę, później będzie coś od Margaret Wesce. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedasz, to w euro!
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Skarbie? Mamy to!
11: Klucze? Hurra!
10: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
11: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizacje z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
12: Serce Parku Dworskiego na Parkwiks Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert

0: Kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Panthers Wrocław kontra Red Lions z Florencji. Futbol amerykański na najwyższym poziomie. 19 lipca, Stadion Olimpijski, początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: W sobotę 18 lipca miasto Szklarska Poręba oraz Moksial zapraszają na SK Summer City. Skwer twórców radiowej trójki. Gry i animacje od godziny 16. Od godziny 18 dyskoteka z wakacyjną atmosferą Radia SK. Baw się razem z nami.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: More Than Just a Game, czyli DNA. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion zamyka przedpołudnie z Eską. Otwieramy popołudnie. Już za chwilę będzie Bledka i komu miałabym powiedzieć jako pierwszy z eskowych hitów na czasie na lato po 12.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Skarbie? Mamy to!
5: Klucze! Hurra!
4: Teraz pora na wykończenie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
5: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
11: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10.15. Osiedle startowe Psie Pole, Zatorska 75. Ronson Development. Prosto do domu.
12: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budujesz, remontujesz, urządzasz ogród? Odwiedź Greenstones. Kostka brukowa, płyty tarasowe, kamień i ogrodzenia. Najlepsze marki Forbet, Zoja, Setline i wiele innych. Ogromny wybór, produkty dostępne od ręki, fachowe doradztwo. Greenstones, Święte 111 koło Środy Śląskiej. Twój ogród zaczyna się tutaj.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Wrocław, ulica Trauguta 143. www.spyshop.pl.
18: Przeszły te chmury deszczowe, ale to nie znaczy, że nie będzie jeszcze dzisiaj padać we Wrocławiu. Parasol lepiej zostawić póki co pod ręką. 22 stopnie maksymalnie w tym słońcu zobaczymy. Jutro za to zdecydowanie cieplej. Około 27-28 mają pokazać słupki rtęci.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Spyshop. www.spyshop.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
18: Punktualnie południe, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ponad 400 interwencji na całym Dolnym Śląsku. W regionie trwa wielkie sprzątanie po wieczornych i porannych nawałnicach. Najwięcej interwencji było wczoraj w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze.
15: W wyniku tych wszystkich zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego nie odnotowano osób poszkodowanych.
18: Mówi Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiej. Cała południowa Polska jest w alertach pierwszego i drugiego stopnia IMGW z powodu intensywnych burz także dziś. Zdjęcia z miejsc, gdzie przeszły nawałnice, mamy na sk.pl. Rafał Trzaskowski zapewnia, wyciągniemy wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Ten potwierdza wiele nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, o których donosiły media.
19: Te wszystkie wnioski, które będziemy w tej chwili wyciągać z tych raportów, mają właśnie posłużyć temu, żeby nieprawidłowości się już nie powtarzały.
18: Podkreśla prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski powołał dziś dwie nowe wiceprezydentki Warszawy, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz. Jędrysik, wcześniejsze wiceprezydentki, zostały odwołane po aferze w szpitalu południowym. Już w tę sobotę wielka inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, ale już od dziś na polach, gdzie w 1410 roku wojska polskie starły się z krzyżackimi, możecie odwiedzić średniowieczne obozowisko.
20: Są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów, jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych.
18: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Polecam, Jakub Krzyżak, inscenizacja bitwy rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.
21: Bierzesz udział w turnieju bardów?
18: W bardów nie, ale w rycerskim chętnie.
21: Widzę cię jako barda.
18: A z drugiej strony my jesteśmy takimi współczesnymi bardami.
21: Nie wiem, czy słyszę, ale widzę cię na pewno. Skoro zagrałem już oficjalny hymn mundialu, to teraz zagram oficjalną piosenkę. A co? Shakira i Burna Boy, Die Die. Dosłownie za dwie minuty, które spędzimy w towarzystwie Bletki. 12:02 na zegarach, już gramy. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Jaki to jest magiczny wokal. Sharon and Adele, In and Out of Love. U Armina Van Buren na antenie Radia SK. Hit na czasie na lato. Armin Van Buren w takiej łagodniejszej wersji, no bo podczas State of Trance to on trochę daje do pieca, no. Mocno polecamy SK Live Remix. Teraz nie tylko w piątki od 20, ale również w niedzielę, w soboty, w nocy z soboty na niedzielę o północy gramy wam właśnie tak tanecznie, idiomowo i tak, żebyście dobrze się bawili, więc mocno polecamy. No i oczywiście polecam też stream w naszej aplikacji SK Live Remix. On dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Teraz tam set od Meduzy. Gips i Kukon, ty masz w SC za moment, a później przypomnę coś od The Colors. Radio
1: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
11: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
12: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
13: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Niesamowity zdolniacha, naprawdę. No i tak śmiało możemy powiedzieć, że hit za hitem od Sombra. Somber i 12 to 12 w Radiu SK. Przypomnę, on za miesiąc na Sziget Festival w Budapeszcie na Węgrzech pojawi się jako jedna z gwiazd. A to jedna z gwiazd tegorocznego openera, który już, no, niestety za nami. Krótko mówiąc, będzie Calvin Harris i My Way, a później będzie Joe i End of Beginning. Obiecuję, że przed 13 tak wam zagram. Mogę jeszcze wam powiedzieć, że Marisa i Odkochaj na pewno zamknie nam tę godzinę hitów. Obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
2: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
14: Well, well, welcome!
15: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
16: Pazura, co ty nam robisz?
15: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.

Biedronka. Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia.

0: Uniwersytecie DSW i DAIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 lipca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na idais.pl.
1: I po reklamie.

0: Jeszcze raz mam zagrać? Może nie w tej chwili, ale obiecuję, że zagram, bo lubicie ten numer. 12.54 na zegarach, środa 15 lipca i Marisa Odkochaj w Radiu SK właśnie tuż przed 13. Godzina 13 będzie pełna hitów na czasie na lato. Obiecuję, na sam początek 21 Pilots, przypomnę hit Hiddens SC. Radio
1: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
4: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
9: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
18: Chmury zataczają koło i zwracają jeszcze nad Wrocław, więc tak jak mówiłem, parasol dzisiaj może się przydać do końca dnia. 22 stopnie maksymalnie zobaczymy na termometrach. Jutro raczej bez opadów i zdecydowanie cieplej, do 27 i dużo słońca zobaczymy. W piątek podobno znowu opady czekają nas niestety wieczorem. Na ulicach Wrocławia ruch odbywa się dość spokojnie. Wszystkie te gorsze problemy udało się zażegnać. Centrum stoi oczywiście Kazimierza Wielkiego przez remont i zwężenie.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. CNCARC.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
3: Siema, tu Kamil Warzocha. Mam dobre informacje dla osób spragnionych weekendowej zabawy połączonej z muzyką. Otóż z ekipą SK Summer City w sobotę będziemy w Szklarskiej Porębie, gdzie skwer przy ulicy 1 Maja zamieni się w letni parkiet pod gołym niebem. Zaczynamy od 16:00. Będzie mnóstwo animacji, nasza strefa, gry, konkursy, aktywności z nagrodami, wakacyjna atmosfera, no i przede wszystkim dużo muzyki, dyskoteka w samym centrum miasta. A jeżeli chcecie zostać we Wrocławiu, no to też znajdziecie coś muzycznego dla siebie. Na przykład w Hotspocie za starzy na techno, powrót do starszej muzyki, albo disco bank w Starej Hucie, hity lat 90. i 20. Warto sprawdzić, jeżeli akurat z jakiegoś powodu nie możecie dojechać do Szklarskiej Poręby.
19: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
18: Zbliża się 13:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Wypadek na śląskim odcinku A1 w miejscowości Łaziska. Osobówka wjechała w tył stojącej na pasie awaryjnym ciężarówki. Droga w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje Was na objazdy. Zalane drogi, posesje i budynki. Racibórz usuwa skutki gwałtownej ulewy. Do tej pory strażacy interweniowali ponad 150 razy, mówi Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
20: 3 z 4 dróg nieprzejezdnych. Chodzi o te drogi, które prowadzą na prawą stronę Raciborza. Doszło do podtopień wielu budynków.
18: Zdjęcia ze Śląska, gdzie trwa już sprzątanie po ulewach, na sk.pl. W całej południowej Polsce przez burze i intensywne opady na drogach jest niebezpieczne. Teraz musicie uważać m.in. na S7 między Katowicami a Kielcami, na A1 między Łodzią a Poznaniem, na S8 na odcinku Łódź-Wrocław i na A4 na odcinku Kraków-Rzeszów. Intensywne opady, jak ostrzega IMGW, w 10 województwach pozostaną z nami do wieczora. Napięcie w PiSie. Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz partii. Wcześniej prezes przekazał w mediach społecznościowych, że kierownictwo zajmie się wypowiedziami Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Za chwilę Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Dziś kolejny półfinał piłkarskiego mundialu. Anglia zmierzy się z Argentyną. A w finale czeka już Hiszpania, która w kapitalnym stylu rozgromiła Francję 2-0. Mogło być 3, ale bramkę cofnięto po weryfikacji VAR. Czy Messi dotrze do finału? No przekonamy się. Pierwszy gwizdek o 21:00.
21: Ale będzie skakane w tej godzinie, bo będzie Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Będzie, no, w ramach wszystkich hity zaczynają się we scenie, nowy Joel Corey, czyli Whisper. Będzie też między innymi i pośpiewać można, i potańczyć Natasha Bedingfield i Unwritten. Przypomnę ten hit. Teraz 21 Pilots, 13:01 na zegarach, a w SC już grają. Fajnie, nie? Michu Sobkowski, witajcie.

0: Ten numer to naprawdę dobro. Natasha Bedingfield i Unwritten. Hity zawsze na czasie, na lato na antenie Radia SK. Ja jeszcze się nie spotkałem na ulicach, ale czytam o zdziwionych internautach. Słuchajcie, widzieliście już polską rejestrację, polską, zaczynającą się od litery M? Do tej pory ta litera nie była w użyciu, ale to się właśnie zmienia. I teraz tak, M to będzie Wielkopolska oprócz P, Mazowieckie będzie miało oprócz W A, Pomorskie będzie miało X dodatkowo, Dolnośląskie V, Śląskie I, Małopolskie J, a Podkarpackie będzie miało Y. Dokładnie tak, one zaczęły się pojawiać, bo skończyły się krótkie tablice rejestracyjne, między innymi dla aut sprowadzanych z USA, z dotychczasowymi pierwszymi literkami, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić przez ile? Prawie 30 lat. Więc póki co, jak zobaczycie właśnie takie M wielkopolskie, to na krótkiej rejestracji. No i od razu powiedzmy, że nie ma co się przywiązywać do liter, bo już dawno nie musi to oznaczać miejsca pochodzenia kierowcy. A to leasing, a to samochody służbowe, ale też nie ma obowiązku przecież zmiany blach przy zakupie używanego samochodu. I jest też opcja, by zarejestrować auto w dowolnym urzędzie w Polsce, tak naprawdę. Co nie zmienia faktu, że rejestracja z Gdańska, która będzie miała XD, to prawdziwe XD. Juste, Jack, Stanley, John, Turn the Lights Off w Radiu SK. Za moment, później Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
4: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
6: oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
7: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Od sklepu Biedronka.
1: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
3: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
4: To świetny pomysł.
3: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
4: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na to czekać.
5: A ja już się pakuję.
3: Więcej na winterpol.eu.
6: Well, well, welcome.
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Nowa muza? Oczywiście, że wesce. Moi drodzy, jeśli przez cały 2020 rok nie byliście w śpiączce albo nie mieliście stoperów w uszach, to chyba nie ma opcji, żebyście nie kojarzyli tego numeru. Joel Corey i MNEK, czyli Head and Heart, numer, który rządził i dzielił w 2020 czy 2026. Ta druga część, ta druga połowa będzie...

0: Alright. Taka właśnie niespodzianka od Eski na lato. Hity na czasie Backstreet Boys i Everybody. Tak wracając do tych nowych tablic rejestracyjnych, to mam wrażenie, że nasz kamper powinien mieć nową gdańską blachę, czyli XD. Nadałoby się, prawda? Kamper, który już jutro znowu pod czyjeś drzwi podstawimy, bo Eska dowozi kampera. Zgłoszenia w naszej aplikacji. Nie dość, że dowozimy go, to jeszcze zostawiamy go na przedłużony weekend, czyli od czwartku do niedzieli. W pełni zatankowanego. I wiem, powtarzam, ale bardzo mi się podoba ta aukcja z przekąskami na pokładzie. Moziman w Radiu SK. Już za chwilę. Później coś od Sylwii Grzeszczak. Radio
1: SK. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
3: Upały. Koniec

0: najtańszy i oszczędzamy.
1: A jak coś się zepsuje?
0: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
0: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
2: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Zupełnie szczerze powiem wam, że czuję pewną presję, bo oni już przyszli. Oboje, nawet włączę mikrofon.
1: Nie czuj presję, chcesz zostać godzinę dłużej, nie ma sprawy. Pójdziemy
2: zostań,
1: się poopalać.
2: Bo jeszcze nie dokończyłam jedzenia jabłka.
0: Co słychać, dokładnie. Jeszcze tylko brakuje, żeby powiedzieli mi, słuchaj, Michu, wróć na luz. Już za chwilę. Kasia Mejcierska, Michał Hanczak i hity na czasie, na lato będzie Igor, Zalia i Vito, czyli nareszcie. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Michu Sapkowski, cześć.
3: Reklama. Air Max. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
2: BMW. Radość z jazdy.
3: Nie, nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego SpyShop. Wrocław, ulica Trauguta 143, www.spyshop.pl.
14: Powoli zaczynamy wychodzić z pracy do domu, no i zacznie się popołudniowy szczyt. Jeszcze nie ma tragedii, ale już przypomnijmy, gdzie prowadzone są remonty. To m.in. Godowianka do Bystrzyckiej, wymiana delatecji w centrum Drobnera, Kazimierza Wielkiego, Trauguta i wiele innych miejsc we Wrocławiu.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu SpyShop, www.spyshop.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
16: Cześć, tu Kamil Warzocha. Z ekipą SK Summer City ruszamy w czwartek do schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Będzie można tam pomóc zwierzakom. Będzie można kupić dla nich karmę albo też zdobyć jakieś gadżety, rzeczy związane właśnie ze schroniskiem. Będzie zabawa w atmosferze pomocy. Będziemy tam, zapraszamy. A jeżeli chcecie pokręcić się we Wrocławiu gdzieś indziej, zrobić coś innego, no to mamy lato na pergoli, filmowe czwartki, tutaj dla fanów kinematografii. Są też warsztaty plastyczne w Odrze Centrum, Odra piaskiem malowana. No tutaj coś dla fanów sztuki, więc tak naprawdę we Wrocławiu jest co robić. Trochę sztuki, trochę piesków, kotków, zwierząt. Wszystko można połączyć nawet w jeden dzień. Zapraszamy.
15: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
14: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Władze związku jednocześnie narzekają, że ministerstwo nie prowadzi z nimi dialogu, mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca OZZL Lekarze.
17: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo to, co nam przekazała, to nie jest reforma.
14: Okazja będzie jutro w Warszawie, posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w sprawie propozycji naprawy systemu. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Prezes PiS ogłosił współpracę z liderem bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Chodzi o wystawienie wspólnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Senatu. Wrze w grupie Azoty związki zawodowe rozpoczęły formalny spór zbiorowy. Pracownicy domagają się m.in. podwyżki pensji zasadniczych o 1500 zł netto, czy przywrócenia zawieszonych świadczeń. Ruch wahadłowy w Tatrach. Od poniedziałku rozpoczyna się remont szlaku z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzeńskiego Parku Narodowego.
18: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów.
14: Potem górscy drogowcy wezmą się za trasę z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Drobne prace zaplanowano też na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów.
19: Rzuć na luz.
20: W Radiu SK.
21: 14:02.
22: Nareszcie słyszymy się z wami znowu w programie Wrzuć na luz, ale nareszcie też już takie popołudnie, kiedy powoli wychodzimy z pracy.
21: Nareszcie może już z pracy szef wyszedł, albo już może zrobiliście to, z czym zwlekaliście 2 tygodnie, a co okazało się pracą na całe 4 minuty, to też możecie właśnie tak powiedzieć.
22: Nareszcie to wam zagramy ten hit właśnie, nareszcie.
21: Kasia Węsierska, Michał Karczak. Dzień dobry.

0: Denver
1: City. No i co my teraz zrobimy?
0: Co my zrobimy?
1: No, wczoraj
0: co my zrobimy?
1: Pytanie się pojawia po tym wszystkim, co się wydarzyło.
0: A co się wydarzyło?
1: Za wielką wodą wczoraj.
0: A za wielką wodą, i wiecie, że ja już pomyślałem, że my mamy jakąś sytuację od wczoraj niewyjaśnioną i że mamy teraz konflikt
1: na
0: waszych uszach.
1: Nie, ja mówię o polskich kibicach, którzy są prawdopodobnie delikatnie przerażeni, dlatego że wczoraj po konferencji prasowej, na której oficjalnie został przywitany Robert Lewandowski jako zawodnik Chicago Fire, pojawiły się też pytania o to, a co z jesiennymi meczami tu w Polsce w barwach reprezentacji.
0: I cisza Robert Lewandowski powiedział, że dopiero o tym pomyśli.
1: No i już są spekulacje, że raczej nie da rady pomyśleć tak, żeby wszystko połączyć, bo będzie za dużo czasu i przede wszystkim czasu. Kosztowało go kursowanie między Stanami a Polską, a to się pokrywa też z kalendarzem meczów Chicago Fire, więc jest spora szansa, tak twierdzą dziennikarze sportowi, że Roberta Lewandowskiego nie zobaczymy jesienią w tej reprezentacji naszej.
0: Ale z drugiej strony Chicago to jest największe polskie miasto poza Polską, bo tam rzeczywiście Polaków nie brakuje, więc jak będzie grał tak tam, to prawie tak jakby grał w naszej reprezentacji.
1: Jeżeli się nie mylę, to grał też w eliminacjach do tego mundialu i nas tam nie ma, więc...
0: No właśnie.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
19: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10.15. Osiedle startowe Psie Pole, Zatorska 75. Ronson Development, prosto do domu.
10: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
4: Budujesz? Remontujesz? Urządzasz ogród? Odwiedź Greenstones. Kostka brukowa, płyty tarasowe, kamień i ogrodzenia. Najlepsze marki Forbet, Zoja, Setline i wiele innych. Ogromny wybór, produkty dostępne od ręki, fachowe doradztwo. Greenstones, Święte 111 koło Środy Śląskiej. Twój ogród zaczyna się tutaj.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
22: I po reklamie.

0: wykonaniu naszych słuchaczy.
1: I jeśli ten beat brzmi dla was znajomo, to znaczy, że czasami rapujecie razem z nami i dziś możemy powiedzieć, że będziemy to też robić i was będziemy do tego potrzebować.
0: To była rozgrzewka, to był taki support i zapowiedź tego, co będzie się jeszcze dzisiaj po południu działo, kiedy będziecie, mam nadzieję, rapować razem z nami o planach na dzisiejszy wieczór, a na razie w oryginale Dr. Dre i Still Dre.
1: 21 minut do 15, podobno to nie jest koniec upałów. To nawet nie jest początek.
0: Bardzo mnie to cieszy, bo jestem bardzo upalnolubny.
1: No to jeszcze w porównaniu do tego, co jest teraz, ma być goręcej, ma być podobno jeszcze goręcej niż to, co przeżyliśmy kilka tygodni temu, ale to wszystko pod koniec lipca.
0: No właśnie, bo trochę mnie zdziwiło to, o czym mówisz, bo patrzyłem na prognozy pogody na przyszły tydzień, bo moi rodzice wtedy
1: jeszcze
0: w
1: nie.
0: I tak trochę słabo to się zapowiada. Ale mówisz, że przełom miesiąca bardziej?
1: Przełom miesiąca, podobno sam koniec lipca, to jest taki termin, kiedy można rezerwować pobyty nad polskim morzem, ma być gorąco, ale gdyby się nie sprawdziło, to proszę, ja nie mogę oddawać tych pieniędzy za wasze rezerwacje, tylko dlatego, że to powiedziała.
0: Ale coś w tym jest, bo koniec miesiąca w każdej firmie to jest taki moment, że niektórym może zrobić się gorąco.
2: Reklama. Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
3: Budujesz? Remontujesz? Urządzasz ogród? Odwiedź Greenstones. Kostka brukowa, płyty tarasowe, kamień i ogrodzenia. Najlepsze marki Forbet, Zoja, Setline i wiele innych. Ogromny wybór, produkty dostępne od ręki, fachowe doradztwo. Greenstones, Święte 111 koło Środy Śląskiej. Twój ogród zaczyna się tutaj.
4: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz nie

0: 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: I po reklamie.

0: apeluję to jeszcze trochę do ostatniego dnia lata.
1: O, jeszcze długo.
0: Będziemy za chwilę rzeczywistość. Gives, Igo i For Money w Radiu SK.
1: Igo ma jutro urodziny, już teraz wysyłamy mu dobre życzenia. Jeżeli chcielibyście komuś zrobić pobudkę urodzinową jutro, to pamiętajcie, na sk.pl czeka specjalny formularz.
2: Reklama. W sobotę 18 lipca miasto Szklarska Poręba oraz Moksial zapraszają na SK Summer City. Skwer twórców radiowej trójki. Gry i animacje od godziny 16. Od godziny 18 dyskoteka z wakacyjną atmosferą Radia SK. Baw się razem z nami!
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
15: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
16: Maria Sadowska. To będzie ostatnia reklama.
17: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
4: Nieco ciaśniej zaczyna się robić na ulicach Wrocławia. Widać, że kończymy pracę i wyjeżdżamy do domu. Uważajcie w szczególności na Kazimierza Wielkiego. Tutaj zwężenie na wysokości Świdnickiej. Oczywiście też z tej Rejmonta, z tej Pomorska. To przez remonty. Drobnera miałem na myśli przez remonty, ale też na Troguta Postyjmy, czy cały czas wymiana w dilatacji na Gondowiance do Strzegomskiej. Dwa pasy prawy i środkowe zajęte. Prognozy pogody niezmiennie mówią, że może jeszcze popadać do końca tygodnia.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. CNCARC.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Połowa Polski w pogodowych alertach. Synoptycy ostrzegają nas przed upałami w centrum, na południu i na zachodzie, a do tego nad Polską przechodzą burze. Teraz deszczowo i burzowo jest od Gorzowa przez Poznań, Kalisz aż do Częstochowy. W ciągu kilku kolejnych godzin popada i zagrzmi na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu. W Raciborzu trwa już wielkie sprzątanie i szacowanie strat. Na szczęście nikt nie został ranny. Strażacy interweniowali już ponad 150 razy, mówi Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Bożu.
6: Najgorzej sytuacja wyglądała w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Tam też było to epicentrum tej burzy, która przeszła.
5: Na SK.pl zobaczycie, jak wyglądają miejsca, gdzie przeszły już nawałnice. Skandaliczne banery w podpoznańskich Owińskach. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w nocy wywiesili hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
7: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
5: Grozi im do 3 lat więzienia. Ci rozesłane rycerze ściągają pod Grunwald, gdzie już w sobotę inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. Ale inscenizacja bitwy to nie wszystko, podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
8: Czy to Mistrzostwa Polski w walkach rycerskich, czy to turniej bardów, czy odwiedzić miasteczko rzemieślników.
5: I to wszystko czeka na was już od dziś. Inscenizacja w sobotę o 15.
9: Ślę wam te dwa nagie miecze.
10: Niech się ubiorą te miecze, bo o tej porze bez zeceństwa takie, daj spokój. Minuta po godzinie 15.
11: Nie będzie im zimno na pewno.
12: Ty się tam zbieraj już pod Grunwald, jak ty się nazywasz, Jakub Krzyżak.
10: Tak jest. W końcu.
11: Lecę.
10: A ja niczym wasz rycerz, Kasia Białogłowa.
12: Będziemy wrzucać na luz, bez mieczy. Mamy nadzieję, że się obejdzie. Kasia Węsierska.
10: Michał Kanczak, dzień dobry.

0: Jeśli wystukiwaliście rytm, to trochę kalorii spaliliście, pracując jednocześnie na przykład się z siedzeniem przy biurku.
1: Ile zostało ci do urlopu dni?
0: Już liczę. Matematyka nie jest moją najmocniejszą stroną. 9, tak, jeżeli dobrze pamiętam.
1: To blisko. A wam? I czy jesteście team urlop organizowany samodzielnie, czy jednak idziemy do biura podróży i niech nam zorganizują all inclusive, żebyśmy się o nic nie musieli martwić? W której jesteś drużynie?
0: Ja jestem zazwyczaj ta pierwsza drużyna, czyli jednak samodzielnie.
1: Czyli jak większość. Bo są badania, że połowa Polaków rzeczywiście woli sama sobie zorganizować wakacje. No i liczy się z tym, że jest trochę więcej trudu, ale jest za to niezależność i często wychodzi taniej, a tylko tak naprawdę 13% z nas wybiera taki zorganizowany wypoczynek w formie na przykład all inclusive.
0: Ja bardzo lubię to wszystko organizować, problem jest tylko jeden, jak ja to zorganizuję i coś nie wyjdzie, to mogę to zwalić tylko na siebie i nie ma innego winnego.
1: To prawda, ale coś w tych badaniach rzeczywiście jest, że połowa Polaków jest za tym, żeby samemu organizować urlop w związkach. Na pewno ta druga połówka zawsze nam organizuje urlop, czyli na przykład jedziemy tam, gdzie żona powie.
2: Reklama. Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Partnerem akcji SK Summer City są Koleje Dolnośląskie, oferujące bezpośrednie połączenia w najpopularniejsze zakątki turystyczne na Dolnym Śląsku. www.kolejedolnośląskie.pl.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: I po reklamie.

0: Ale on ma nosa do tworzenia takich grup jak ta, którą zagramy za chwilę.
1: Nie
0: mówię
1: prawda.
0: O Zarze Larson, bo
1: która
0: to ona po pierwsze,
1: swoją drogą.
0: Ale o Simonie Cowellu, który ma na swoim koncie m.in. odkrycie Harry'ego Stylesa i stworzenie One Direction.
1: I on uznał, że cały czas jest dobry czas na boys bandy. Ja zawsze chciałem być chłopakiem z boys bandu.
0: No to może jeszcze jest pora, nie, napiszesz do Simona Cowella i się wydarzy. Ale o December 10, czyli takiej grupie, która pochodzi z Wielkiej Brytanii, no właśnie może już słyszeliście, jak nie to usłyszycie teraz.
1: Bo wszystkie hity zaczynają się wesce, no i oczywiście gramy ich najnowszy single Us Against the World.

0: Latem powiało. Alvaro Soler, El Mismo Sol w Radiu SK.
1: Dla tych, którzy w pracy, dla tych, którzy już po pracy i wrzucają na luzno i dla tych, którzy na urlopie. Zresztą wysyłacie nam od czasu do czasu na Messengerze Eski takie głosówki w czasówki.
0: Posłuchajcie, jak może wyglądać życie 15 lipca u Sylwii.
2: Cześć, Eska. Mam urlop, sam się zorganizował. Mamy all inclusive w moim domu rodzinnym. Basen, pełna lodówka. Żyć, nie umierać, tylko dwa psiaki pod opieką.
0: Ja chciałam tylko powiedzieć. Wszyscy. Pozdrowienia, Sylwia. Chciałam powiedzieć, że wcale nie trzeba być na urlopie, żeby życie tak wyglądało. Ja znam takich, którzy są na home office i robią dokładnie to samo, co Sylwia.
1: Ale nie wszyscy mają basen w domu. Nawet taki dmuchany. W małej kawalerce taki basen się nie mieści. Można co najwyżej nogę w umywalce umoczyć.
0: Zawsze to też jest kontakt z wodą, a on latem mile widziany.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro!
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

0: Dobry agent 006, Ekologis, jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: I po reklamie.

0: Dobrze brzmi. Firefire, Shinza, Kasanga w Radiu SK. Tuż przed 16.
1: Może to jest wasza ostatnia godzina w pracy przed wami? Właśnie, dokończcie zdanie. Jest to ostatnią godzinę w pracy, więc to oczywiste, że...
0: I nagrajcie głosówkę na SK-owy Messenger. Bardzo chętni razem pobędziemy te ostatnie godziny w pracy z wami. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10.15. Osiedle startowe, Psie Pole, Zatorska 75. Ronson Development. Prosto do domu.
9: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
10: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
11: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
13: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego SpyShop. Wrocław, ulica Trauguta 143. www.spyshop.pl.
0: Zatkało nam się miasto, jak zawsze o tej porze, także cierpliwości kierowcy na wjazdach, w miejscach, gdzie są remonty, w centrum, no i generalnie wszędzie most milenijny też stoi. Prognozy pogody mówią, że jutro się wypogodzi 29 stopni, w piątek też 29, ale wieczorem niewykluczone burze.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu SpyShop, www.spyshop.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada, osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Zbliża się 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Kolejna rosyjska prowokacja nad polskim morzem. Polska dyżurna para myśliwców przechwyciła parę rosyjskich Su-30, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. To druga, dzień po dniu, rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Właśnie teraz przy Nowogrodzkiej rusza spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. W partii sytuacja jest napięta przez wypowiedzi Przemysława Czarnka na temat Ukrainy i ich krytyką ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
12: My jesteśmy partią skrajnie antyrosyjską i uważamy, że Rosja jak najbardziej w tej wojnie powinna ponieść sromotną porażkę.
0: Zapewnia rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przypomnijmy, Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kilo. W szpitalu był reporterski Grzegorz Mnich.
16: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
19: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było okej.
16: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
20: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym.
16: Maluchy szybko przybierają na wadze. W najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
0: A wypisywane będą pojedynczo.
21: Wrzuć na luz.
22: Szefowie też tak lubią. Najpierw jedno zadanie, a potem nagle się pojawiają cztery kolejne do zrobienia.
1: Całe szczęście ta ciąża nie trwała 18 miesięcy, bo te dzieci się tak pojawiały co chwilę. Ale potem ile szczęścia!
22: Dużo radości. Minuta po 16, Majestic, Bonnie M, Rasputin, to już teraz w Esce.
1: A potem Gipsy, Kukon, Kasia Węsierska.
22: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: jako taka rozgrzewka, bo ten hit za kilka dni na żywo w naszym kraju, konkretnie podczas Łódź Summer Festivalu, Natalii Imbruglia tam wystąpi.
1: 14 minut po 16. Jestem ostatnią godzinę w pracy, więc to logiczne, że. To znaczy, my nie, ale wy, jak się okazuje, już jesteście ostatnią godzinę
0: Zaczynamy
1: w pracy.
0: Zaczynamy to zdanie, a wy kończycie nagrywając głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak zrobił to Maciek.
2: Jestem ostatnią godzinę w pracy. To normalne, że wszystkie sprawy odkładam już na jutro.
1: Od czwartku to już w ogóle one przechodzą z automatu na poniedziałek, a to przychodzi poniedziałek i przychodzi
0: rzeczy.
1: Płacz.
0: Dokładnie tak.
1: I jest też Oleksii i jesteś ostatnią godzinę w pracy, więc to logiczne, że...
3: Oczywiste, że... Biorę nadgodziny, pozdrawiam.
0: To jest druga strona, czyli pracownicy dzielą się na dwa typy. Ci, którzy odkładają i ci, którzy biorą nadgodziny, bo na przykład chcą sobie uzbierać na wakacje.
1: Albo dlatego, że szef tak chciał.
4: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
6: Dlaczego?
5: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
6: A tort?
5: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
12: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
13: To świetny pomysł.
12: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
13: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na co czekać.
14: A ja już się pakuję.
12: Więcej na winterpol.eu.
15: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Skarbie? Mamy to!
18: Klucze? Hurra!
17: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
18: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizacje z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum.eu.
19: Panthers Wrocław kontra Red Lions z Florencji. Futbol amerykański na najwyższym poziomie. 19 lipca, Stadion Olimpijski, początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji, piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia medicover.pl.
22: I po reklamie.

0: Niezależnie czy na urlopie, czy przed, czy po, to był hit idealny na lato, czyli Jennifer Lopez, Ain't Your Mama w Radiu SK.
1: Za chwilę nowość od Axwella i Bon, Whatever Turns You On, ale wcześniej wy kończycie zdanie, które my zaczynamy. Jestem ostatnią godzinę w pracy, więc to oczywiste, że...
0: I w takiej sytuacji jest Magda.
2: Jestem ostatnią godzinę w pracy, więc to oczywiste, że modlę się o to, żeby żaden kierowca nie podjechał pod rampę załadunkową.
0: Powiedz mi, gdzie pracujesz, nie mówiąc mi, gdzie pracujesz, czyli prawdopodobnie Magda jest spedytorką. Panowie kierowcy, spieszcie się, bo Magda jest ostatnie 31 minut w pracy.
1: Nie, to już nie podjeżdżajcie. Nie, to już w ogóle
0: jest
1: daleka. Albo do koleżanki po 17 ewentualnie. Czekamy na wasze głosówki z dokończeniem zdania. Jestem ostatnią godzinę w pracy, więc to oczywiste, że...

0: Wrzucamy razem na luz. Kasia Mięsierska, Michał Hanczak i Adam Lambert. Ghost Town już za nami.
1: Ale jest też zdanie do dokończenia, które wciąż dokończyć możecie. Jest ostatnia godzina mojej pracy, więc to oczywiste, że...
0: Oliwia nagrała nam głosówkę na Messengerze.
2: Jestem ostatnią godzinę w pracy, więc to oczywiste, że czas płynie coraz wolniej, a ja odliczam każdą minutę.
1: To jest zabawne, że jest taki moment każdego dnia, kiedy wszyscy jesteśmy Oliwią.
0: To prawda, ale to jest w ogóle względność czasu, bo jeśli chodzi o ostatnią godzinę na przykład wyjazdu wakacyjnego przed odlotem, to tu akurat czas jakoś tak wyjątkowo szybko płynie.
1: Ja nie wiem, nigdy nie patrzę wtedy na zegarek, bo mi oczy łzy zalewają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
12: BYD. Build your dreams.
14: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
15: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
14: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
18: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
17: Wspaniale się to ogląda.
18: A jak smakuje?
17: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
19: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia Medicover.pl.
10: I po reklamie.

0: Ticho, DJ Gordia, Jason Derulo v Rádiu SK. No 7 minút do 17, kto o 17 končí práce, už si zbiera.
1: A jutro można zebrać ekipę i ruszyć już na przedłużony weekend naszym kamperem, tylko najpierw trzeba się po niego zgłosić w naszej mobilnej apce.
0: Kto go zgarnie, ten urlop na żądanie, to tak nawiązując. Ściągacie aplikację mobilną, zgłaszacie się i jutro odbieracie rano telefon.
1: SK dowozi kampera w dodatku zatankowanego i macie go na cały przedłużony weekend.
0: Po 17 rapujemy razem z wami o planach na ten wieczór.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
4: Już 18 lipca Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra. W programie liczne atrakcje, w tym konkursy, muzyka na żywo, lokalne browarnie i producenci serów. Szczegóły na forty.pl.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero Cukru 1 litr.

0: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
3: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Nie, nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
13: Już jest naprawdę ciasno, jak zawsze zresztą o tej porze na ulicach Wrocławia. Stoimy na wjazdach, na wyjazdach, stoimy w centrum, w szczególności w miejscach, gdzie prowadzone są remonty. To m.in. no właśnie centrum Drobnera, też Kazimierza Wielkiego, wymiana delatacji na Gondowiance do Bystrzyckiej. Także no, w wielu miejscach postoimy w tej chwili. Kierowcy, do końca dnia już raczej bez większych zmian w prognozach pogody. Jutro za to czeka nas wypogodzenie. Dużo słońca zapowiadają ludzie od pogody i 29 stopni nawet maksymalnie w cieniu.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
15: Siema, z tej strony Kamil Warzocha. Jeżeli zastanawialiście się, co ciekawego można robić w weekend we Wrocławiu, to już wam mówię. Razem z ekipą SK Summer City będziemy w piątek w Aquaparku w okolicy południa. Pogoda powinna dopisać, więc powinny być dobre warunki do tego, żeby sobie pochillować, na przykład na otwartych basenach. Później, po południu, będziemy w Złotym Psie, gdzie będzie można wziąć udział w konkursie rozpoznawania przypraw. Będzie można też razem stworzyć wielki obraz na płótnie. A jeżeli potrzebujecie czegoś innego, na przykład dużo muzyki, no to Neon Summer Rush w Surowcu czy Lato na Pergoli, muzyczny piątek, akurat żeby sobie troszkę nogą potuptać w fajnych rytmach, przede wszystkim po aquaparku, po Złotym Psie, na dobre zakończenie dnia.
14: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
16: Zbliża się 17. SK News. Jakub Krzyżak. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację. Przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
17: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy.
16: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa. To po tym, jak w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli.
18: Oświadczył, że się przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi.
16: Mówi Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia. 26 lipca na boisku przy Stawie Komtura otwarte Mistrzostwa Polski Strongmanów.
19: Będą zawodnicy Anglii, będzie czwarty zawodnik Pucharu Świata. Dawid Pakulski będzie, Tomek Batorym Świata do 105.
16: Mówi jeden z organizatorów, Piotr Kwiatkowski. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Więcej newsów tradycyjnie na sk.pl.
20: Rzuć na luz.
21: Czas na Kasię.
22: Międzynarodowa godzina szczęścia.
21: Tak.
22: Minuta
21: po 17:00. To jest ten moment.
22: Z pracy. Już teraz, zaraz.
21: Mam nadzieję, że rzeczywiście większość z was wrzuci z nami na luz i za chwilę może podzieli się swoimi planami na wieczór.
22: Jak ich nie macie, to też one są pewnymi planami i też będzie można o nich zarapować.
21: Kasia Męsierska.
22: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Przepraszam, nie mogę mówić, bo tańczę właśnie.
1: Róbcie to w domu, akurat to możecie robić razem z nami. My naprawdę tutaj poza anteną tańczyliśmy ten układ. Się okazuje, że Kaśka pamięta go dokładnie, a ja sobie przypomniałem w trakcie.
0: Ale są też wakacje, więc Macarena oraz Aserehe od La Sketchup wchodzi jak złoto, niezależnie od tego, że te hity się pojawiły już jakiś czas temu.
1: Do ketchupu poproszę frytki i rapsy na temat planów na dzisiejszy wieczór.
0: Brak planów też może być planem, więc jeżeli tylko ułożycie to w dwa zgrabne wersy, to nam to nagrajcie na eskowy Messenger. Zarapujcie a cappella, my to potem puścimy.
1: Na dobry przykład, na dobry początek, my zaczynamy o swoich planach na dzisiejszy wieczór. O, trochę się zdyszałem od tego tańca. Kto zaczyna dzisiaj?
0: Możesz zacząć, chcesz?
1: Tak? Dobra, dobrze. Mogę dzisiaj.
0: Dobrze.
1: I zapomniałem, jak ja miałem to robić. Dobra.
0: Będziesz metodą prób i błędów. Teraz.
1: Letnie gadki do plecaka, czyli pakowanie. To mnie czeka dziś wieczorem, jutro plażowanie.
0: Ja mam inny plan, ale uważam też całkiem niezły.
1: Poprosimy.
0: Serial do nadrobienia, książka do skończenia. Chyba zwariowałaś, mówi lista rzeczy do zrobienia.
1: Bardzo ładny plan. Słuchajcie, w różnych rytmach, jak widzicie, można ten podkład zniesie wszystko. Czekamy
0: Eskowy
1: na wasze
0: Messenger.
1: Głosówki.
0: Tam na was czekamy.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Serce Parku Dworskiego na Parkbiz Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbiz.pl.
7: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
8: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi, nie, dziękuję, nie jestem głodny.
9: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W sobotę 18 lipca miasto Szklarska Poręba oraz Moksial zapraszają na SK Summer City. Skwer twórców radiowej trójki. Gry i animacje od godziny 16. Od godziny 18 dyskoteka z wakacyjną atmosferą Radia SK. Baw się razem z nami.
15: I po reklamie.

0: Shawn Mendes, why, za nami w Radiu SK, ale teraz wy.
1: Dlaczego? No dlatego, żeby było fajnie, rapujecie nam o planach na dzisiejszy wieczór, środa, półmetek tygodnia i plany są.
0: To lećmy w takim razie, bo dziewczyny były, rapowały i za chwilę zrobią to na antenie.
1: Mamy prawdziwy girl power dzisiaj. Na dobry początek, Sandra. Słuchamy.
0: Sandra, jakie masz plany na tę środę?
2: Czy tu leżę, czy tu stoję, wciąż nadzieję w sercu kroję, że ta Kaśka mnie odwiedzi, zjemy tatar, trochę śledzi.
0: Jeżeli to było o mnie, to ja jestem na śledzie i tatar gotowa zawsze i wszędzie.
1: Konkret widzicie, lubicie. Wiktoria.
3: Chmurna pogoda, jadę sobie na rzęsy po to, żeby moje oczy wyglądały fancy. No a wieczór ma ulubiona pora, będzie trzeba zagrać sobie nocie w Lola.
0: Pozdrawiam moich kolegów, którzy w gimnazjum też grali w tę grę. Może nadal tam są i będą grali z Wiktorią.
1: Ale że nikt nie rapował dzisiaj o meczyku Argentyna-Anglia, który dzisiaj półfinałowo, jeśli chodzi o mundial wieczorem. Panowie widocznie już są przygotowani.
0: Oni są zajęci przygotowaniem.
1: Tak,
0: poza tym 38 milionów Polaków musi dzisiaj znowu mówić innym, jak mają grać z własnej kanapy. Rihanna już teraz we

0: Jak zawsze ładnie śpiewający song, My Body Isn't Ready w Radiu SK.
1: 25 minut zostało nam do 18. Mało już zostało możliwości, jeśli chodzi o tablice rejestracyjne, które dotychczas znamy w różnych miastach, no i pojawiły się już nowe oznaczenia. I na przykład bardzo mnie bawi to, że w Gdańsku mieszkańcy będą mieli rejestrację zaczynającą się od literek XD.
0: Mój nastoletni mózg lubi to, zwłaszcza czasy, kiedy takie znaki pisało się bardzo często na gadu-gadu.
1: Ale Gdańsk to jest, absolutnie tu się zgadza. To jest bardzo zabawne miasto, uważam. I kierowcy idealnie będą pasowali do tego XD. Ja jak byłem raz na plaży w tam Stogach, to jest taka plaża, gdzie można się rozebrać, to jeden pan spojrzał i się bardzo ze mnie śmiał, więc...
0: Ale wesoło. Może on właśnie dopiero dowód rejestracyjny ze swoją nową rejestracją odebrał i chciał ci wyrecytować jej numer.
1: Nie spojrzałem na to z tej strony. No i w sumie to spuściłbym zasłonę milczenia chyba.
2: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
13: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
14: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
15: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
17: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
18: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
19: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
20: Maria Sadowska.
21: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
22: Nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar.
21: A to Astrianie. Robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do Centrum Handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i Supermarketu Astra w Centrum Handlowym TGG.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
22: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Just a Game, czyli gra, czyli ja w tej grze wygrałem akurat to, że jutro mnie nie ma. Kasiu, przykro mi, musisz przyjść.
1: Świetnie sobie będziemy radzić, gdybym była złośliwa, tak bym powiedziała, ale nie powiem, dlatego że gdybym była złośliwa, a wszyscy wiemy, że nie jestem.
0: Ale pomyślałaś o tym.
1: Nie, pomyślałam, że będę bardzo tęsknić. Widzisz, nie wiedziałeś, a już chciałeś mi wmówić coś, co nie padło.
2: Nowy pionek na tej planszy się teraz pojawił.
0: Jaki pionek? Ty to jesteś jak komik naszego.
2: Ja was teraz zbijam z tej planszy i będę grał.
1: Zapraszamy, pójdziemy do domu, ty zostaniesz i będziesz rozkręcał imprezkę w Radiu SK.
0: Najbardziej muzycznym pionkiem, znaczy tam figurką, to jest wieża, bo wieża stereo. Nie, przepraszam, straszny sugar. Ja znikam,
1: urlop,
0: wrócę w poniedziałek.
1: Chyba rzeczywiście, co niektórym się tu przydało. Łukasz Zdończyk zostaje z wami. Się.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Reklama.
5: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro!
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
10: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero Cukru 1 litr.

0: Jedziemy nad wodę?
1: Ale gdzie?
2: Na Kopalnię Wrocław Strefę Wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
0: Jeden bilet, max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Wrocław, ulica Trauguta 143, www.spyshop.pl.
13: Czy będzie jeszcze dzisiaj padać nad Wrocławiem? Nie wiadomo, sporo chmur jest, z nich nigdy nie wiadomo, co przyniesie nam wiatr. Jutro za to bez deszczu, zapowiadają ludzie od pogody, 29 stopni, sporo słońca. W piątek też tyle stopni, ale no już większe szanse na opady, w szczególności wieczorem. Na ulicach coraz luźniej.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Spyshop, www.spyshop.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
15: Siema, tu Kamil Warzocha. Na pewno słuchają mnie jacyś fani futbolu amerykańskiego. Mam coś dla was. Jako ekipa SK Summer City łączymy siły z Panthers Wrocław. Niedziela, godzina 15, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Będziemy tam ze swoją strefą już wcześniej przed meczem. Zabawy, muzyka, konkursy, piknik w stylu amerykańskim. To wszystko czeka na was, nie tylko na fanów futbolu, ale też dla rodzin, które chcą fajnie spędzić czas. No i mecz oczywiście jako taka truskawka na torcie. A jeżeli wolicie inny sport, na przykład taniec, no to Rueda w środku wrocławskiego rynku w nietypowych rytmach. Albo kino. Kino Helios 10.30, filmowe poranki Bob Budowniczy. Lecicie do kina, a potem do nas, na Panthersów, na Olimpijski.
14: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
13: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim szpitalu południowym. Zastrzeżenia dotyczą m.in. nieaktualnej dokumentacji czy nieprawidłowości w organizacji pracy.
16: Jak ustalono, jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut.
13: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala w sumie trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Promil alkoholu we krwi miał noworodek, który przyszedł na świat w Łódzkiem. Dochodzenie w tej sprawie wszczęła zgierska prokuratura. 36-letniej matce wcześniej sąd odebrał trójkę dzieci. Grozi jej do 5 lat więzienia. Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa. Wynika z najnowszego badania. Jak nie dać się nabrać? Można przesłać wiadomość na numer 8080, mówi Iwona Pruszyńska, ekspertka NASK.
17: Po drugiej stronie mamy ekspertów CERT Polska i za chwileczkę my dostajemy odpowiedź, czy to faktycznie było oszustwo.
13: Dla bezpieczeństwa warto też zastrzec swój PESEL.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
1: SK Sport News.
13: Piłkarski hit dziś, drugi półfinał mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Faworytem bukmacherów, choć z niewielką przewagą, jest Anglia.
10: Leo Messi jest koniem pociągowym Argentyny. Argentyna też ma dużo szczęścia.
13: Komentuje szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara. Pierwszy gwizdek o 21:00, a w finale czeka już Hiszpania, która wczoraj pokonała Francję. Wymagający turniej przed polskimi siatkarzami. W Chicago rozegrają ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Pierwszy mecz z Bułgarią dziś o 19:00.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
15: I ja już teraz zapraszam was do eskowej strefy kibica, ale spokojnie, jeszcze nie otwierajcie paczek chipsów, żeby się nie zeschnęły, bo teraz biletowa niespodzianka ode mnie leci. Mam dla was podwójne zaproszenie na koncert Czarwiego Pufa na letniej scenie Progresji w Warszawie 30 lipca. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I tak właśnie doładowujemy sobie baterie po całej środzie. 11 minut po godzinie 18, ale z Noinade Smith. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie. Mam dla was zaproszenia na koncert Charlie'ego Puffa. Ta wielka światowa gwiazda już 30 lipca wystąpi na letniej scenie Progresji w Warszawie oczywiście i tam zagra wszystkie największe swoje hity, jak Attention, We Don't Talk Anymore i wiele, wiele innych. Na przykład Marta mówi, że ona by się wybrała z mężem, bo do Charlie'ego Puffa tańczyła pierwszy taniec na weselu, ale też bardzo rozśmieszyła mnie głosówka Magdy.
1: Powinnam powiedzieć, że na koncert chciałabym pójść z moim cudownym narzeczonym, ale tak nie powiem, bo dzisiaj mnie irytuje i to bardzo.
0: Zapytałbym, czym ten narzeczony irytuje, ale istnieje ryzyko, że Magda sama może nie wiedzieć, czym dokładnie, prawda? Bo czasami jest tak, że działamy sobie na nerwy tak po prostu, nie wiadomo dlaczego, zwłaszcza przez kilka dni w miesiącu, ale nie wnikamy. Przekonujcie, cały czas czekają na was podwójne dwa zaproszenia. Czekają na was dwa zaproszenia na koncert Charlie'ego Puffa na letniej scenie Progresji w Warszawie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać, a teraz łapcie letni klimat. To są hity na czasie na lato. Radio SK. Siagi już teraz. Ha!

0: Dawid Podsiadło gra na antenie Radia SK w środowy wieczór, 23 minuty po godzinie 18:00. To wakacyjne hity na czasie. I teraz łapiemy w trasie naszą słuchaczkę Dominikę. Cześć Dominika.
1: Siema.
0: Siema, no gdzie tak pędzisz?
1: Po mamę
0: pędzisz. Słuchaj, bo wysłałaś głosówkę na Messengerze, w której mówiłaś tak wiele razy: Eska, pliska, pliska, błagam, ja chcę te bilety. Dlaczego ja właśnie tobie mam wysłać te bilety na Czarniego Pufa? Przekonuj mnie teraz.
1: Ponieważ
0: przy wszystkich.
1: Mój chłop jest jego największym fanem i wiem, że mega się ucieszy. Teraz siedzi w robocie, jest zajechany jak nie wiem. A jak wyślę mu taką wiadomość, że mamy te bilety, to na pewno zrobi mu to wieczór i przy okazji mi też, bo jak on będzie szczęśliwy, to ja też na pewno jakieś benefity będę z tego miała.
0: Ej, czy to przypadkiem nie jest tak, że to ty chcesz tego Czarniego Pufa po prostu na żywo zobaczyć, bo ci się podoba?
1: Oj tam.
0: Już mam nie dopytywać o to, jak rozumiem. Po prostu
1: tak,
0: robisz to
1: tak.
0: Dla chłopaka, bo go kochasz. I taka jest oficjalna
1: dokładnie
0: wersja,
1: tak,
0: dobrze?
1: Tak.
0: No to słuchaj, możesz zrobić swojemu chłopu niespodziankę w takim razie, bo teraz od Eski dostajesz dwa zaproszenia na koncert Czarniego Pufa na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.
1: Dziękuję bardzo. Pipku, idziemy.
0: Bawcie się, trzymaj się Dominika, dobrej zabawy, trzymaj się, hej.
1: Dziękuję. Radio
2: SK. Reklama. Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: W sobotę 18 lipca miasto Szklarska Poręba oraz Moksial zapraszają na SK Summer City. Skwer twórców radiowej trójki. Gry i animacje od godziny 16. Od godziny 18 dyskoteka z wakacyjną atmosferą Radia SK. Baw się razem z nami!
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
12: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10:15. Osiedle startowe Psie Pole, Zatorska 75. Ronson Development. Prosto do domu.
13: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
14: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
16: BYD. Build your dreams.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK to są hity na czasie, a coś takiego zdarza się raz na 700 tysięcy przypadków. Wyjątkowa historia z Łodzi. W tamtejszym szpitalu na świat przyszły czworaczki. Także gratulujemy serdecznie rodzicom i trochę współczujemy, prawda? Dziadkowie też na pewno do pomocy się przydadzą. Ale to jest z jednej strony genialne rozwiązanie, prawda? Bo jak te dzieci pójdą do, na przykład do jednej klasy i dostaną pracę domową, no to każdy zrobi po jednym zadaniu i praca domowa ogarnięta, prawda? Ciekawe też będą wyglądały rodzinne wyjazdy na wakacje, bo w taką zwykłą osobówkę to oni się nie zmieszczą. Nad Bałtykiem też będą potrzebne dwa cymbergaje. No i też jest jeden plus tej całej sytuacji. To 800 plus razy 4 równa się 3200. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Panthers Wrocław kontra Red Lions z Florencji. Futbol amerykański na najwyższym poziomie. 19 lipca, Stadion Olimpijski, początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
8: Budujesz? Remontujesz? Urządzasz ogród? Odwiedź Greenstones. Kostka brukowa, płyty tarasowe, kamień i ogrodzenia. Najlepsze marki Forbet, Zoja, Setline i wiele innych. Ogromny wybór, produkty dostępne od ręki, fachowe doradztwo. Greenstones, Święte 111 koło Środy Śląskiej. Twój ogród zaczyna się tutaj.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
15: To świetny pomysł.
14: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
15: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na co czekać.
16: A ja już się pakuję.
14: Więcej na winterpol.eu.
17: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10.15. Osiedle startowe, Psie Pole, Zatorska 75.

0: Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl. I po reklamie.

Marisa w Radiu SK. To są hity na czasie i rozgrzewamy się razem przed meczem polskich siatkarzy, którzy już za moment zaczną grać z Bułgarią w Lidze Narodów. Start punktualnie o godzinie 19, a ja was teraz zapraszam do naszej eskowej strefy kibica. Znaczy, jakby co, prowiant jest po waszej stronie, ja załatwiam hity na czasie. Po 19 na pewno będzie nowość White'a 2115 i to będzie, słuchajcie, dość poważna strefa kibica, bo po 21 przypominam drugi półfinał mundialu Argentyna-Anglia, więc warto to drugiej połówce zakomunikować, żeby jakiegoś oglądania serialu nie wymyśliła. Zostańcie z Eską.

0: Reklama. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Uwaga! To nie jest kolejna oferta, którą znajdziesz w internecie. Już w sobotę osiedle startowe na Psim Polu zaprasza na Dzień Najlepszych Ofert. Tylko teraz, wyłącznie w biurze sprzedaży, czeka sekretna lista mieszkań z rabatami. Zapraszamy 18 lipca, godzina 10.15. Osiedle startowe Psie Pole, Zatorska 75. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nie, nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Już 18 lipca Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra. W programie liczne atrakcje, w tym konkursy, muzyka na żywo, lokalne browarnie i producenci serów. Szczegóły na forty.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Męskie granie jedzie dalej. Już pod koniec tego tygodnia ekipa zatrzyma się w Gdańsku. W piątek na scenie pojawi się m.in. Krzysiek Zalewski, a w sobotę przyjdzie czas na występ autorów hymnów tegorocznej trasy. To Zaria, Igor Herbut i Vito Bambino. Ci artyści razem stworzyli kawałek Nareszcie oraz Tańcze. Na męskim graniu w Gdańsku pojawi się też Kuba i Kuba, czy bracia Kacperczyk, a kolejny przystanek na trasie męskiego grania to Wrocław w ostatni weekend lipca. A już dzisiaj Kazimierz Dolny staje się najbardziej imprezkowym miastem w Polsce. Czas na festiwal Kazimiernikation. Na tej imprezie pojawi się między innymi Kaśka Sochacka, Igo czy Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni.
18: Imprezka. Imprezka.
17: A tymczasem punktualnie godzina 19. Zapraszam Was na wieczór z hitami na czasie. Zanim razem pójdziemy podziwiać zachód słońca na plaży, może na jakiegoś gofra wyskoczymy, albo po prostu poleżymy na kanapie. Może na siłkę z kimś teraz jadę? Tam są teraz godziny szczytu. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Thomas Gray i jest energia na wieczór, żeby pójść na spacer z psem zamiast na przykład tylko na kanapie leżeć. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Polacy walczą z Bułgarią w Lidze Narodów. Trwa pierwszy set, no i dobrze im idzie, słuchajcie, prowadzimy 12 do 9. Widać, że polscy siatkarze są w formie, już 13 do 9, proszę bardzo. Piłka chodzi, panowie skaczą, są zadowoleni, są w gazie, czego o Wojtku Szczęsnym powiedzieć nie można, słuchajcie. Kibice, tak łagodnie mówiąc, są zaszokowani wyglądem naszego bramkarza, bo piłkarze Barcelony ostatnio wrócili już z urlopu na badania przed nowym sezonem. No i pojawiły się zdjęcia Wojtka Szczęsnego, któremu się troszeczkę przytyło. Tam się na brzuszku troszkę tłuszczu pozbierało i już ludzie mówią, że on tu jak, co to za bramkarz, że on tak, w tak kiepskiej formie jest. Uważam, że niesłusznie go krytykują, słuchajcie. To po prostu oznacza, że Wojtek Szczęsny miał dobre wakacje, prawda? Ja tylko przypomnę, że w rodzinie Wojtka Szczęsnego jest żona i dwójka dzieci, a wszyscy wiemy, jak to jest, jak się pójdzie na przykład na rybę nad Bałtykiem. Żona połowę zostawi, bo mówi, że już więcej nie da rady zjeść. Dzieci to samo. A dobry ojciec, co powinien wtedy zrobić? Dojeść po wszystkich, żeby się nie zmarnowało. Radio SK. A w Radio SK już teraz nowość od White'a 2115. Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: i to się nazywa dobre wakacyjne granie w letni wieczór. Tak wam gra Radio SK Urzel za nami, ale ja teraz potrzebuję waszej pomocy przy tym numerze. Szukam muzycznego tłumacza, który przełoży na polski ten fragment tego kawałka. Posłuchajcie. Co oni tam śpiewają? Słuchajcie, moja narzeczona mi wmawia, że oni tam śpiewają na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy, więc to jest taki chyba ukryty przekaz dla mnie. A wy co słyszycie w tym fragmencie tego kawałka? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Posłuchajcie raz jeszcze. Na zakupy, na zakupy, na zakupy. Czy coś innego? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Interpretacja może być dowolna. To może być każdy pomysł, który przyjdzie wam w tym momencie do głowy. A ja za chwilę gram m.in. Teddy'ego Swimsa.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
10: Po, polecam państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Panthers Wrocław kontra Red Lions z Florencji. Futbol amerykański na najwyższym poziomie. 19 lipca, Stadion Olimpijski, początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
13: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
19: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
20: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
19: BYD. Build your dreams.
21: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
22: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
23: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 lipca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
24: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.
0: Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
1: To będzie ostatnia reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: I po reklamie.

0: Wymówka Sztuka na antenie Radia SK. U nas same najlepsze nowości to Temper City za 19 minut, godzina 20. Polscy dziadkarze grają z Bułgarią w Lidze Narodów. Pierwszego seta wygraliśmy, w drugim też wymiatamy, słuchajcie, jest 17 do 11. Naprawdę świetnie nam idzie. A my dzisiaj wspólnie analizujemy kawałek Urzela, Moving to the Sun, jeden z największych hitów tych wakacji. Bo nie wiadomo, co oni tam śpiewają. Posłuchajcie, ja myślę, że tam na zakupy, na zakupy, na zakupy. No i Kuba przybiega z pomocą, bo on ma pomysł, co tam jest.
1: Siema SK, ja myślę, że w tej piosence jest śpiewane kolega, kolega, kolega, kolega, ale nie wiem, co dalej.
0: No jak to nie wiesz, co dalej, skoro jest kolega, kolega, kolega, no to potem musi być w dzisiejszy wieczór wspólne wyjście na mecz albo kebab.

0: wszystkie hity zaczynają się w SM. Nowy hicier od Sanach. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Już teraz kończąc temat Urzela, bo my się zastanawiamy, co oni tam śpiewają. No i naprawdę dużo propozycji pojawiło się na eskowym Messengerze, na przykład taka.
1: Oni śpiewają pupa lata, pupa lata, pupa lata.
0: Ale ja jednak głosuję na wersję Radka.
2: Mundial, mundial, mundial, mundial, mundial, mundial.
0: A, tak jest.
2: Mundial, mundial.
0: Radek już żyje tym, co się wydarzy o godzinie 21. Anglia zagra z Argentyną w półfinale mundialu, ale teraz jeszcze patrzymy, jak radzą sobie nasi siatkarze w Lidze Narodów. No to jest, słuchajcie, demolka. Prowadzimy już 2-0 w setach z Bułgarią, a drugiego wygraliśmy do 17. Także słuchajcie, nasi wymiatają. Radek twierdzi, że naszym po prostu się spieszy, żeby zdążyć przed 21 na oglądanie półfinału mundialu.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Budujesz? Remontujesz? Urządzasz ogród? Odwiedź Greenstones. Kostka brukowa, płyty tarasowe, kamień i ogrodzenia. Najlepsze marki Forbet, Zoja, Setline i wiele innych. Ogromny wybór, produkty dostępne od ręki, fachowe doradztwo. Greenstones, Święte 111 koło Środy Śląskiej. Twój ogród zaczyna się tutaj.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3, tam są drzwi.
4: Vox,
5: tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
8: Well, well, welcome!
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
13: I co, zapisałeś się już na studia?
14: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
13: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
14: Brzmi jak miejsce dla mnie.
15: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
16: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
17: Skarbie? Mamy to!
18: Klucze? Hurra!
17: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
18: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
19: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
22: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
23: Siema, tu Kamil Warzocha. Mam dobre informacje dla osób spragnionych weekendowej zabawy połączonej z muzyką. Otóż z ekipą SK Summer City w sobotę będziemy w Szklarskiej Porębie, gdzie skwer przy ulicy 1 Maja zamieni się w letni parkiet pod gołym niebem. Zaczynamy od 16. Będzie mnóstwo animacji, nasza strefa, gry, konkursy, aktywności z nagrodami, wakacyjna atmosfera, no i przede wszystkim dużo muzyki, dyskoteka w samym centrum miasta. A jeżeli chcecie zostać we Wrocławiu, zdrowiu, no to też znajdziecie coś muzycznego dla siebie. Na przykład w hotspocie za starzy na techno, powrót do starszej muzyki, albo disco bank w starej hucie, hity lat 90. i 20. Warto sprawdzić, jeżeli akurat z jakiegoś powodu nie możecie dojechać do Szklarskiej Poręby.
22: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
0: Muzyką się żyje.
1: SK załatwia najlepsze imprezki. W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenia na koncert Czarniego Pufa. Ten artysta już 30 lipca wystąpi na letniej scenie Progresji w Warszawie. No i na żywo usłyszymy takie hity jak We Don't Talk Anymore czy Attention. Żeby zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski. To jest właśnie wakacyjna imprezka. I przy okazji wakacyjna strefa kibica. Polscy siatkarze walczą w Lidze Narodów z Bułgarią. Prowadzą 2-0. I oni grają w Chicago, czyli tam w nowym mieście Roberta Lewandowskiego. I to jest troszkę złośliwe, słuchajcie, bo jeżeli oni tak gładko wygrają, to w końcu pokażą Robertowi Lewandowskiemu, jak się powinno z reprezentacją wygrywać. Łukasz Zduńczyk, polecam się. A jeszcze prośba od Kuby się pojawiła.
4: Hej, Eska, jest taki temat. Ty masz to dzisiaj będzie na antenie?
1: Proszę pana, już jest.

0: Oskar Cymbs na antenie Radia SK gra z taką samą energią jak nasi siatkarze w Lidze Narodów, którzy prowadzą 2-0 z Bułgarią, a w trzecim secie, który prawdopodobnie będzie ostatnim, prowadzimy, uwaga, 21-13. SK też jest w formie, bo my zawsze podrzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsza, świeża propozycja i playlista na wakacje, ale pozwólcie, że ja teraz zmienię podkład na odpowiedni z tej okazji. To jest norweska cieszynka z mundialu. Na cześć norweskiego producenta, bo już teraz zbliża się nowość od znanego producenta Kygo, którego doskonale znacie z Eski, połączył siły z Maxem McNonem. Więc jeśli potrzebujecie czegoś na odstresowanie, proszę bardzo, take me back.

0: Wrocław.
1: To są wakacyjne hity na czasie. Ja tylko na chwilę. Ja chciałem wam tylko humor szybko poprawić. Polscy siatkarze rozgromili Bułgarię w Lidze Narodów. Wygrali 3-0, słuchajcie. To była naprawdę demolka. Jest 20:21. Oni się serio spieszyli, żeby chyba zdążyć do hotelu na 21:00, bo właśnie wtedy startuje półfinał mundialu. A my gramy dalej. To Another.

0: Ale tu jest klimat w tym numerze, jak on dobrze napędza. Jak z jakiegoś horroru, trochę taki trochę niepokojący. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK, a może to zapowiedź wielkiego boju półfinałowego w Mundialu. Dzisiaj Anglia, Argentyna o 21. Jak wcześniej mówiłem, nasi siatkarze ekspresowo się uwinęli w Lidze Narodów z Bułgarią. 3-0 wygrali. Ten mecz trwał nieco ponad godzinę, także bardzo im się spieszyło. Łatwo poszło. Słuchajcie, gdybyśmy my tak w pracy szybko pracowali, to w połowie dnia już byśmy mieli wolne. Więc teraz mam pytanie do Was. Z czym Wam dzisiaj wieczorem tak szybko poszło, jak naszym siatkarzom z Bułgarią? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może szybciutko posprzątaliście po kolacji i już macie wolny wieczór. Może szybko psa na spacer wyprowadziliście i teraz tylko leżycie i już nic do końca dnia nie robicie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z czym Wam poszło gładko dzisiaj wieczorem? I zaraz będzie gładkie granie, tak na uspokojenie, na rozluźnienie. Kuban i Zalia za chwilę w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak. Nowy numer o Czesanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Panthers Wrocław kontra Red Lions z Florencji. Futbol amerykański na najwyższym poziomie. 19 lipca, Stadion Olimpijski, początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji, piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
6: Jak to ze wszystkich?
7: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
5: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
6: Jasne. Kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
7: Kopalnia Wrocław, strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
8: Skarbie? Mamy to!
9: Klucze? Hurra!
8: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
9: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, 2-letnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
13: I po reklamie.
14: My heart is a ghost town.

0: hit zawsze na czasie od Britney Spears na antenie Radia SK. A wy nagrywacie głosówki na Messengerze. Z czym wam gładko poszło, tak jak naszym siatkarzom, szybkie 3-0 z Bułgarią. Ania pisze, że u niej wszystko gładko, bo dzieci na wakacjach u dziadków. A co tam u Marka?
1: Cześć, pytałeś się, z czym dzisiaj poszło gładko.
0: No.
1: Z tankowaniem na stacji. Wystarczyło raz zatankować bak i 700 zł poszło. Nie powiem gdzie. Pozdrawiam.
0: No i właśnie dlatego my wam proponujemy eskowego kampera. Nie musimy sobie odmawiać wakacji, nawet jak paliwo drożeje. Już jutro dowieziemy wam eskowego kampera pod sam dom. I to jest kamper zatankowany pod korek, więc możecie jechać nawet na drugi koniec Polski i to po kieszeni nie uderzy, bo nocleg też macie z głowy na cały weekend. Od czwartku do niedzieli eskowy kamper może być wasz. Tylko teraz się zgłoście. To jest ostatni moment, żeby pobrać eskową aplikację i za darmo się zgłosić. I być może jutro rano nasza poranna ekipa Jankę, Skama i Wiktor w sprawie kampera właśnie do was zadzwonią. A my gramy dalej, Joe przed nami.

przy tym numerze można poczuć wakacyjną wolność. Tak wam gra Radio SK w środowy wieczór. To są wakacyjne hity na czasie, a ja właśnie czytam na SK.pl, że nadchodzi finał Miss Polski 2026 i te dziewczyny, które mają w tym finale wystąpić, pojechały na ćwiczenia do Krakowa, na takie zgrupowanie, obóz przygotowawczy. I co musiały robić na tym obozie? Musiały pójść na basen w stroju kąpielowym. Takie rzeczy. I mamy zdjęcia na SK.pl. Jakby co, ja tych zdjęć nie oglądałem. Nie, naprawdę nie oglądałem. Ja zajęty jestem, ja mam hity na czasie do zagrania. I wam, panowie, też raczej nie polecam tych zdjęć teraz oglądać, bo możecie trochę popsuć humor drugiej połówce. I na 100% usłyszycie pytanie, a co podobają ci się? I z tego naprawdę bardzo trudno wybrnąć. A poza tym, lepiej drugiej połówki w tym momencie nie wkurzać, bo meczu nie obejrzymy. A dosłownie za 4 minuty startuje półfinał Mundialu Argentyna-Anglia i ten mecz będziemy razem oglądać.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
19: Cześć, tu Kamil Warzocha. Z ekipą SK Summer City ruszamy w czwartek do schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Będzie można tam pomóc zwierzakom. Będzie można kupić dla nich karmę albo też zdobyć jakieś gadżety, rzeczy związane właśnie ze schroniskiem. Będzie zabawa w atmosferze pomocy. Będziemy tam, zapraszamy. A jeżeli chcecie pokręcić się we Wrocławiu gdzieś indziej, zrobić coś innego, no to mamy lato na pergoli, filmowe czwartki, tutaj dla fanów kinematografii. Są też warsztaty plastyczne w Odrze Centrum. Odra piaskiem malowana. No tutaj coś dla fanów sztuki. Więc tak naprawdę we Wrocławiu jest co robić. Trochę sztuki, trochę piesków, kotków, zwierząt. Wszystko można połączyć nawet w jeden dzień. Zapraszamy.
18: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
20: Imprezka. Leo Messi kontra Jude Bellingham i Harry Kane. Ruszyli, słuchajcie, piłka poszła w ruch. Wystartował drugi półfinał tegorocznego mundialu. Kto zagra w wielkim finale z Hiszpanią? To się dzisiaj okaże. Ten mecz trwa, ja będę wam mówił, co tam się dzieje. Ale przede wszystkim oczywiście będę grał hity na czasie. Swedish House Mafia na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. No i tak jak wczoraj was teraz zapytam, co robicie zamiast oglądać ten mecz? Co robicie zamiast oglądania półfinału mundialu? Śmiało podrzucajcie głosowy na Messengerze Radia SK. Mamy 2 minuty po godzinie 21:00. To są wakacyjne hity na czasie.

0: Daria Zawiałow w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a wy dajecie znać, co robicie, że nie oglądacie półfinału mundialu Argentyna-Anglia. Cały czas jest 0-0. Janusz jest z nami na pokładzie.
1: A cześć, imprezka, imprezką. Tak wszyscy mówicie, co robicie, a może ktoś teraz biega z imprezką. Trening wchodzi znakomicie, kilometry lecą. Także pierwsza klasa, polecam.
0: Słyszycie, z imprezką trening wchodzi znakomicie. Mamy rekomendacje od sportowego świra. Także jeśli teraz biegacie, to śmiało odpalajcie eskę, polecamy. Nawet jeśli to jest bieg między salonem a kuchnią po dodatkowe przekąski do półfinału mundialu, polecamy się na wieczór. Wy też dawajcie znać, co teraz robicie przy wakacyjnej imprezce z Radiem SK. A ja wam gram teraz hit lat 80. w odnowionej, doprawionej wersji How Does It Feel? To jest właśnie to. To są wakacyjne hity na czasie w SK.

0: coming home.
1: SK Wrocław.
2: Halo SK, no ja niestety pracuję do drugiej w nocy, także jesteśmy razem. Pozdro.

0: Dodajemy się wszystkim na nocnej zmianie. David Guetta w Radiu SK. Co robicie, że nie oglądacie meczu, Bartek?
1: Cześć SK, no ja rozwożę ludzi właśnie, którzy się śpieszą, żeby obejrzeć ten mecz. Pozdrawiam, kierowca taksy.
0: No to ja już wam mówię, co tam się dzieje. Anglia, Argentyna, cały czas 0-0, 30 minuta na zegarze. I to jest tak w połowie mecz, a w połowie jakieś KSW albo MMA. Oni strasznie się kopią po kostkach. Co chwilę chcą się bić, słuchajcie. To trochę wygląda jak taki mecz w szkole dwóch skłóconych klas na WF-ie. I w środku jest WF-ista, który trochę nad tym nie panuje, ale na razie bezbramkowo widać, że to jest zacięta walka, bardzo wyrównana. Przed chwilą była przerwa na nawodnienie. Hydration break, to my sobie taki teraz break zróbmy i zaraz wracamy do grania po krótkiej przerwie. Kaigo w Radiu SK.
2: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.

Radiu SK macie idealną playlistę na upalny wakacyjny wieczór. Shimza za nami, za 17 minut 22, a tymczasem w Niemczech pewien 14-latek chciał sobie zrobić żart i postawił na równe nogi lokalną policję. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Chciał tatę nastraszyć, ten 14-latek. Tata tego dziecka prowadzi szkółkę drzew, więc to dziecko wysłało tacie zdjęcie jadowitego węża, który miał być rzekomo w tej szkółce, a to było zdjęcie przerobione przez sztuczną inteligencję. Obsługa tej szkółki wezwała lokalną policję, zrobiło się wielkie zamieszanie, a się potem okazało, że żadnego jadowitego węża w tej szkółce nie ma, że to tylko zdjęcie przerobione przez AI. Także drodzy rodzice, to jest nauczka dla nas wszystkich. Słyszycie, co się dzieje, jak dzieci mają za dużo wolnego czasu w wakacje? Z dwojga złego już lepiej, jak cały dzień grają na komputerze. Albo niech zrobią jakieś bojowe zdanie, prawda? Ojcowie już na pewno jakiś pomysł w głowie mają, jest co robić w domu. A my gramy, to jest właśnie Radio SK. Sombr już teraz.

0: ale nam się fajny wakacyjny klimacik zrobił, nie? Kiedy nawet wieczorem temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Tak w wielu miejscach teraz jest. Coraz mniejszy ruch na mieście, cisza na osiedlu i takie wakacyjne, rozluźniające rytmy. Gibbs i Igo, tak wam gra Radio SK w wakacyjny wieczór. Trwa półfinał mundialu, a co w tym czasie robi Marcin?
1: Fajnie się ogląda mecz piłki nożnej, ale jeszcze fajniej się gra samemu w piłkę. Ja właśnie wracam z meczyku do domu, myślę, że zdążę na drugą połowę.
0: Zdążysz na luzie, bo dopiero co się pierwsza skończyła i niczego nie przegapiłeś. Mecz jest bardzo wyrównany, obie strony walczą, ale chyba tam jakichś fajnych wydarzeń nie było, oprócz tego, że się kopią po kostkach. W meczu Argentyna-Anglia cały czas 0-0.

0: Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
8: Siema, z tej strony Kamil Warzocha. Jeżeli zastanawialiście się, co ciekawego można robić w weekend we Wrocławiu, to już Wam mówię. Razem z ekipą SK Summer City będziemy w piątek w Aquaparku w okolicy południa. Pogoda powinna dopisać, więc powinny być dobre warunki do tego, żeby sobie pochillować, na przykład na otwartych basenach. Później, po południu, będziemy w Złotym Psie, gdzie będzie można wziąć udział w konkursie rozpoznawania przypraw. Będzie można też razem stworzyć wielki obraz na płótnie. A jeżeli potrzebujecie czegoś innego, na przykład dużo muzyki, no to Neon Summer Rush w Surowcu czy Lato na Pergoli, muzyczny piątek, akurat żeby sobie troszkę nogą potuptać w fajnych rytmach, przede wszystkim po aquaparku, po Złotym Psie, na dobre zakończenie dnia.
7: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
9: Hity na czasie. Numer 1 we Wrocławiu.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

SK Wrocław. Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl. I po reklamie.

0: emocjach.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak. Nowy numer o Czesanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
0: Autopromocja.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektu, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.